RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, z którego mocy i miłości powstało wszystko, co służy dobru człowieka i jego rozwojowi. Od rana otwieram przed Tobą moje serce, prosząc, aby stało się ono glebą dla rozwoju Twojego słowa. Pouczenia Twoje, Panie, są źródłem i życiem. Ty, Panie, masz słowa życia wiecznego. Niczym ziarno zasadzone w ziemię, chcę prosić Cię o siły do wzrostu, aby przynosić owoce wiary i dobra, pokoju i radości.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Oto siewca wyszedł siać. Skoro jesteśmy uczniami Jezusa, to znaczy, że zostaliśmy wezwani do tego, aby stawać się ludźmi zasiewu. W ten sposób rozwijamy Królestwo Boże na ziemi. Jezus pragnie, by Jego Królestwo rodziło się w sercu każdego człowieka i rozpowszechniało w całym świecie, aż do chwili, kiedy Pan przyjdzie powtórnie i zostaną wypełnione wszystkie Jego obietnice. Aby dobrze zrealizować misję zleconą nam przez Boga, potrzebna jest cierpliwość. Każdy z nas po zasianiu ziarna nie powinien zapominać, że ono samo rośnie i wydaje plon. Dlatego ufając Bogu i zdając się na Jego opatrzność, mamy rzucać ziarno w ziemię, a potem pozwolić, by tam obumarło, wzrosło i wydało plon. Powinniśmy dawać Panu Bogu swoje zdolności, życie i ufać mocy Jego miłości oraz sile modlitwy. Kiedy jesteśmy w bliskości Boga i troszczymy się o sprawy Królestwa, to Bóg troszczy się o nasze sprawy codziennego życia. W Jego ramionach zawsze wzrastamy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
4: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
3: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
5: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: Piosenkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: Witam serdecznie wszystkich, którzy włączyli radio i słuchają folkowej listy przebojów. Gramy oczywiście na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Gramy oczywiście folkową wakacyjną. I dzisiaj będziemy sobie wędrować, kontynuować w zasadzie rozpoczętą tydzień temu wędrówkę. Tydzień temu graliśmy po flisacku, bo to było granie po słowacku i po polsku, ale wszystko związane z flisakami. Teraz trochę sobie przejdziemy po Słowacji. Zaglądniemy też do kraju, który poniżej Słowacji jest, a więc będzie ciutkę po węgiersku, a później wrócimy też i do Polski. Ale będziemy grali utwory, które w polskim folklorze bardzo łatwo powiązać z Węgrami. Chodzi o to, że wspólnie dzielimy jednak tę kulturę. Łączą nas Karpaty, łączą nas tradycje, zresztą przez też wiele dziesięcioleci wspólna państwowość, a wcześniej kontakty gospodarcze, przyjacielskie i wiele, wiele innych. Zaczynamy teraz od grupy Keczera, czyli na Słowacji, Hajdu Hajdu. Później będą Błankowiany, czyli jesteśmy w okolicach Piwnicznej, Czardasz. A później będzie po węgiersku i grupa nazywa się Bakator Zenekar. No ale teraz mój węgierski będzie mocno wypróbowany, chociaż on jest bardzo symboliczny, bo ja węgierskiego kompletnie nie znam. No ale próbujemy. Naci porodi emlekek. Taki tytuł. Grajmy.

Teraz przed nami na chwilę odpoczniemy od mojego czytania węgierskich tytułów, bo będzie słowacko-polska część folkowej. Grupa Keczera, bo ta grupa słowacka nam dzisiaj towarzyszy. Czerwona Różyczka, czyli Czerwona Różyczka. Potem Błankowiany, jeszcze jeden czardasz, ale o tytule Czardasz Stary. No i znowu Keczera. Ne budu spal doma, czyli nie będę spał w domu. Ciekawe. Posłuchajmy, gramy.

Wrócimy teraz trochę do grania węgierskiego, czyli będzie znowu grupa Bakator Zenekar. Eleget i Tung. Taki tytuł. Nie wiem, co on znaczy. Nie próbowałem tłumaczyć. Jak ktoś może, to proszę bardzo. Później będzie polska grupa Grojcowianie i Hajduk w ich wykonaniu z bardzo dowcipnym tekstem. Posłuchajcie państwo. No a na koniec tego wejścia Keczera, czyli po słowacku Jakubiańskie Chory, Jakubiańskie Góry. Posłuchajmy i każdy słucha i słyszy, czy brzmią tam nasze wspólne nuty, czy nie. Jak myślę, że jak najbardziej słychać wiele rzeczy, które nas łączy.

Na koniec dzisiejszej folkowej, naszego wędrowania trochę po Polsce, trochę po Słowacji, trochę po Węgrzech, będą jeszcze raz Grojcowianie, czyli będziemy w okolicach Żywca. Tym też będzie Hajduk, ale inny niż poprzednio. Później zagramy grupę Błankowiany, tym razem będzie to Czardasz Cygański. No a zakończymy grupą węgierską, Bakator Zenekar, Liczej Muzika, taki tytuł. Ja życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. No i w przyszłym tygodniu znowu gdzieś powędrujemy sobie wakacyjnie. A gdzie? Okaże się. Żegna się z Państwem Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
7: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
6: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Coral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
8: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Koi łagodnym spojrzeniem matki, do której przyjść z problemem może każdy. Przed oblicze Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie przybywają nie tylko parafianie, ale także pielgrzymi z Polski i z zagranicy. W niedzielę 12 lipca w kościółku na Burku rozpocznie się tygodniowy odpust. Maryja jest naszą wielką orędowniczką, przekonuje proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie ksiądz Piotr Mamak.
3: Otwierając swoje wnętrze, powiedzieć Panu Bogu przez Maryję, że pragniemy być prawdziwie ogrodem Pana Boga, a nie ugorem czy śmietniskiem. Potrzebujemy tej obecności Maryi i potrzebujemy jej czułego spojrzenia na nas, w nasze serca, aby odczuć w sobie, że ktoś czuwa nad nami i ktoś pragnie przytulać nas na sposób duchowy do swojego matczynego serca.
2: Odpust w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie potrwa do niedzieli 19 lipca. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypada w czwartek, 16 lipca. Jest to także dzień modlitwy za ojczyznę. Suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza będzie w sobotę 18 lipca o godzinie 18. Na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować Msze Święte w niedzielę o godzinie 11, w pozostałe dni o godzinie 18. Matkę Bożą czcił w sposób wyjątkowy, a kiedy wybuchła zaraza, niósł pomoc chorym i umierającym. Święty Szymon z Lipnicy Murowanej wciąż otaczany jest niesłabnącym kultem osób, które powierzają mu swoje troski. Szczególnym czasem pielgrzymowanie do świętego z Lipnicy jest odpust ku jego czci. Rozpoczyna się w niedzielę 12 lipca.
4: Każdy przyjeżdża z tym, co go boli najbardziej, ze swoim bólem, ale i też ze swoimi radościami. Zostawiają świętemu Szymonowi to wszystko. My staramy się w każdy czwartek na nowennach ku czci świętego Szymona te wszystkie prośby odczytywać, omadlać, polecać przez wstawiennictwo świętego Szymona, a potem przybywają pielgrzymi jeszcze raz, ale najczęściej właśnie z dziękczynieniem.
2: Mówi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz i kustosz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i sanktuarium świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. Centralna uroczystość odpustowa będzie w niedzielę 19 lipca o godzinie 10:45. Rozpocznie się procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego nabożeństwa będzie na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W związku z jubileuszem 700-lecia lokacji miasta Lipnicy Murowanej powstała także oddolna inicjatywa, by święty Szymon stał się oficjalnym patronem podbocheńskiej miejscowości. Mija 10 lat od śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, biskupa seniora diecezji radomskiej oraz bliskiego współpracownika trzech papieży. Duchowny zmarł 12 lipca 2016 roku po długiej chorobie nowotworowej. Miał 67 lat. W niedzielę 12 lipca jego rodzinny kupienin na Powiślu odda hołd wybitnemu kapłanowi. O godzinie 15 zostanie odprawiona msza święta w jego intencji. Arcybiskup Zygmunt Zimowski przez całe życie pozostawał wierny swojej misji służby drugiemu człowiekowi. W 2002 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem. Pamięć o arcybiskupie pielęgnowana jest również poprzez publikacje. W ubiegłym roku z okazji 9. rocznicy jego śmierci ukazała się książka Arcybiskup Zygmunt Zimowski, współpracownik prawdy autorstwa księdza doktora habilitowanego Jana Bartoszka. Publikacja przedstawia życie i posługę hierarchy, który odegrał ważną rolę zarówno w Kościele Powszechnym, jak i w swojej rodzinnej diecezji. Jak podkreśla autor książki, dorobek arcybiskupa Zimowskiego nie może zostać zapomniany.
5: To była ważna postać, kapłan, który w tej hierarchii kościelnej z naszego duchowieństwa tarnowskiego pełnił najwyższy urząd przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia w Watykanie, więc poważna funkcja. I stąd jego bogate też doświadczenie kościoła powszechnego powodowało, że pomyślałem sobie, szkoda, żeby to wszystko gdzieś potem zniknęło.
2: Z inicjatywy księdza Jana Bartoszka powstała także wystawa poświęcona życiu i posłudze arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Po ubiegłorocznej prezentacji podczas jubileuszowych dąbrowskich spotkań klinicznych w Dąbrowie Tarnowskiej ekspozycja znalazła swoje stałe miejsce w kupieninie. Będą zbierać na modernizację kościelnego ogrzewania, ale przede wszystkim dobrze się bawić i integrować. W niedzielę 12 lipca w Gaboniu odbędzie się festyn parafialny.
6: Występy różnych zespołów
1: biesiady, również atrakcje dla dzieci, kulinarne jedzenie takie i grillowe, i lokalne przysmaki. Festyn odbędzie się na placu przy szkole podstawowej w Groboniu i rozpoczynamy o godzinie 15. O godzinie 20 rozpocznie się zabawa, której przewodzić będzie zespół kapela Zryktowani.
2: Wiernych do udziału w wydarzeniu zaprasza ksiądz Witold Maślanka, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gaboniu. Górale będą w ten weekend na Cisowym Dziale. Przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Małą Modynią a Jasieńczykiem jest już miejscem, w którym co roku składają hołd dla Jana Pawła II. W kaplicy przy pomniku papieża Polaka pielgrzyma w niedzielę odprawiona zostanie msza święta.
6: To miejsce ma coś w sobie. Widać i Tatry, i Pieniny, a i cały tutaj Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, coś gdzieś tam. To jest przy trasie tam na Modyń. Wiadomo, że przy takiej okoliczności pomodlić się za stawiennictwem, z prośbami od serca, żeby Jan Paweł Święty, który patrzy na to wszystko, był przy nas, jak i my byli przy nim, kiedy on jeszcze chodził tu z nami.
2: Przypomina prezes oddziału Łąckiego Związku Podhalan Bogusław Kercz. Na Cisowy Dział można wyjść pieszo albo dojechać samochodem. Msza święta rozpocznie się o godzinie 15 koronką do Bożego Miłosierdzia, a po mszy świętej będzie można zjeść góralskie przysmaki. W oprawę mszy włączy się Związek Podhalan. Mieszkanki Sądecczyzny o imieniu Małgorzata uczczą patronkę Nowego Sącza. To coroczna tradycja w mieście. Spotkają się na wspólnej modlitwie. Msza święta o godzinie 10.30 zostanie odprawiona w Bazylice Świętej Małgorzaty. Po nabożeństwie dalsza część uroczystości będzie w sądeckim ratuszu. Dla pani zaśpiewa znany sądecki artysta Kordian. Solenizantki mogą liczyć nie tylko na życzenia, ale też na upominek.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków, amen.
3: Ksiądz jest z Warszawy?
4: Z Warszawy.
3: Aś, myślałem, że gdzieś z jakiejś uroczej prowincji.
4: Ale dużo czasu spędzałem na uroczej prowincji w dzieciństwie i teraz też, jak mam czas, a trochę go znajduję, to jeżdżę na prowincję i zajmuję się ziemią.
3: Czyli traktorem ksiądz jeździł?
4: Jeździłem traktorem C330 czy C360. Bardzo dobre maszyny.
3: No właśnie, pytam o traktor, dlatego, że dziś będzie o ziemi. Ksiądz Popiełuszko powiedział, że życia jak ziemi nie oszukasz. Pan Jezus mówi, znaczy inaczej, wpierw to Pan Jezus, a potem ksiądz Popiełuszko. Można tak zapytać, jaką jesteśmy glebą?
4: Każdy z nas powinien sobie to pytanie stawiać. Zresztą to w Ewangelii wybrzmi, że różne rodzaje gleby mogą być, ale tak jak Pan powiedział, no gleba trochę zależy od nas. Ale też i od Pana Boga, czyli od naszej współpracy z Panem Bogiem. Bo ta gleba musi być żyzna, a my jej sami nie użyźnimy. Żeby się użyźniła, potrzeba czegoś z góry, co i w pierwszym czytaniu dzisiaj nam pięknie wybrzmi.
3: To zaczynamy w takim razie od tego czytania. To jest czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset 10 do 11.
5: Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla wsiewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
3: Ksiądz mówił o ziemi, że ona jest użyźniona. Tak, tutaj jest napisane. Ulewa i śnieg, ciekawe w Izraelu śnieg, spadają z nieba i tam powracają. I nawadniają ziemię i użyźniają ją i zapewniają urodzaj. Czyli ziemia ziemią, a deszcz deszczem.
4: Ziemia bez deszczu ginie. Ziemia bez deszczu nie wyda swoich plonów. Bardzo dobrze to widzimy, myślę, w Polsce w ostatnich latach suszy, zwłaszcza tutaj u nas na Mazowszu i doświadczamy boleśnie skutków tej suszy, tego braku wody. Woda to jest symbol Ducha Świętego, symbol zdrojów życia, które wypływają z nieba po to, żeby zapewnić nam wszystkim życie, żeby nas użyźnić, żeby nas uczynić gotowymi, zdolnymi do tego, żeby przyjąć Boga, przyjąć Słowo Boże, żeby wydać plon. Bóg chce naszej żyzności. Bóg chce, żebyśmy stawali się coraz żyźniejszą, coraz piękniejszą, coraz wspanialszą glebą i to On tego w nas dokonuje, ale nie bez udziału naszej woli, nie bez naszej współpracy.
3: Użyźnia Jego Słowo, to tu jest napisane. Pan Jezus to bardzo rozwinie potem w Ewangelii. Ale może być tak, że leje deszcz, a ja jestem sucha ziemia?
4: Może być.
3: Nie będę wchłaniał, nie będę, jestem sucha ziemia.
4: Jestem zaimpregnowany. Tak. Ja to bardzo często porównuję w konfesjonale, zwłaszcza gdy spotykam się właśnie z osobami, które dość rzadko nawiedzają naszego Pana i Zbawiciela. I mówię, że słońce świeci... To Pan Jezus, Pan Bóg mówi, słońce Jego świeci nad złymi i nad dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale jeżeli ja na przykład jestem wysuszony, spragniony, tak naprawdę porażony upałem, to moje życie mam poczucie, że jest totalnie wyschnięte i chcę tego deszczu, ale stoję pod wielkim ogrodowym parasolem, to chociażby ten deszcz padał, a pada, bo Bóg nam obiecuje, że deszcz Jego pada, obiektywnie, zawsze, to jeżeli mnie od tego deszczu oddziela ten parasol, to wtedy ja nic z tego deszczu nie mam. On pozostaje dla mnie bezowocny, ponieważ ja go nie przyjmuję do swojego życia. A to, co mnie oddziela od tego deszczu łaski Bożej, to oddziela mnie przede wszystkim grzech. Świadome i konsekwentne mówienie Panu Bogu nie. Takie zamykanie się na Niego przez grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne.
3: A może być tak, to ksiądz jako częściej przeglądający ludzkie serca w konfesjonale, A może być tak, że ja sobie mówię, przecież tu jest pustynia i wszyscy żyjemy na pustyni i na pustyni nie ma deszczu, więc czego by się spodziewać? Co by to miało padać, jak ja nawet lubię tę pustynię, prawda? Czyli przywykłem do tego, że jest sucho i myślę, że okej, byleby tam do końca dociągnąć.
4: Oj, nawet Beduini żyjący na pustyni nie siedzą na tej pustyni, tylko siedzą w oazach. My potrzebujemy wody do życia. Ktoś ładnie powiedział, jesteśmy workami z wodą, jeśli chodzi o stronę biologiczną. Potrzebujemy wody, bezwzględnie tej wody potrzebujemy. I tym samym potrzebujemy...
3: Tutaj podnoszę kawę.
4: Kawy też, tak. Kawy też potrzebujemy. Nie potrzebujemy nawodnienia, bezwzględnie potrzebujemy. Możemy lubić pustynię, możemy lubić być opalonymi, wygrzać
3: się.
4: Ale
3: nam się może wydawać, że nie potrzebujemy. Przecież to ja nawet znam takich ludzi, którzy jakoś... No są tacy, powiedzmy sobie, zatwardziali dobre słowo, czy też twardzi w życiu. Twardzi w życiu w sensie takim, że życie to trzeba się obronić, zarobić, nie dać się złamać, trzeba być twardym i byle wytrzymać.
4: No jest to jakieś życie, ale można by powiedzieć, co to za życie? Co to za życie? No Pan Bóg nas stworzył dla szczęścia, dla relacji ze sobą. Stworzył nas dla miłości. Jeżeli ja się tak zatwardzę i takie mury warowne wokół siebie zbuduję i będę taki rzeczywiście, który nikogo do niczego nie dopuści i będę jak taran szedł przez
3: kaktus.
4: Życie, no to mogę osiągnąć. Taki kaktus też, tak. Taki kujący, odgryzający się, prawda, nie potrzebujący nikogo do szczęścia, ani człowieka, ani Boga. No można tak życie przeżyć. Tylko pytanie istotne, po co?
3: A wiesz, co jest ciekawe, przepraszam, kaktus. No dobrze, dziś taki dzień, że będzie... Lipiec, zboża pewnie dożywają do żniw. Kaktus to jest ciekawa roślina. On ma w sobie dużo wody, trzyma wodę.
4: No właśnie.
3: Natomiast broni dostępu rękami, nogami, kolcami i broni tego, co ma, bo sam jest bardzo delikatny, ale broni straszliwie mocno.
4: No właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: Dokładnie. I on potrzebuje wody. Jest na pustyni, ale potrzebuje wody.
3: Jak chapnie, to nie odda.
4: Dokładnie. I to samo jest z tymi bytami, które na pustyni żyją. Ja nie jestem biologiem i specjalistą od tej wszystkiej fauny i flory pustynnej, ale to, co tam żyje, również nie żyje na ropie naftowej, na litość boską, tylko żyje na wodzie. No. I potrafi tą wodę przechowywać, potrafi ją jakoś tam magazynować, potrafi ją zabezpieczać i dzięki tej wodzie żyje, nawet na pustyni. Więc jeżeli ja mam żyć na pustyni tego świata, a często porównujemy ten świat do pustyni, i niech tak będzie, że to moje życie rzeczywiście, no nie jest w komfortowych warunkach przeżywane. Dużo trudu doświadczam takiego pustynnego i wysychania też, ale muszę mieć jakieś źródło wody, które jest we mnie zabezpieczone. Ja muszę tego źródła sięgać i muszę tego źródła w sobie bronić, bo tak już obrazowo mówiąc, każdym z nas to źródło łaski bije, tak? My jesteśmy świątynią Boga, świątynią Ducha. Teraz, jeżeli ja to źródło mam w sobie, to rzeczywiście mogę żyć na pustyni tego świata, mogę żyć nawet w obozie koncentracyjnym. Mogę żyć pod prześladowaniami, przemocą ze strony innych ludzi, dlatego że mam w sobie źródło, które daje mi życie, które pozwala mi przetrwać w tych tak bardzo złych warunkach.
3: Ale tą wodę daje Bóg i to jest niesamowite, że nie tylko tyle, że mówi, no jest tam źródło, idź znajdź, tylko on mówi, że ona szuka. To ona szuka ziemi. Tu jest napisane... Nie powracają, dopóki nie nawodnią i nie użyźnią i nie zapewnią urodzaju. Tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb. Czyli Bóg mnie szuka, żeby użyźnić moją duszę, moje serce. I nie tylko po to, żebym ja był kaktusem i się bronił przed wszystkimi, tylko po to, żeby dopuścić dalej w świat po prostu innym.
4: Oczywiście, że tak. No właśnie dlatego, no mówię tak do tego obrazu Pana wracając, można się zawziąć, prawda, i tak się utwardzić i przejść taranem przez życie. Tylko po co? Co to za życie? Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Żebyśmy żyli w miłości, czyli też w relacji do drugiego człowieka i do Boga. Żebyśmy byli otwarci. Żeby te nasze rany, które powodują, że jesteśmy jak ten kaktus, żeby one były w nas uzdrowione i by te kolce z nas odpadały. By woda, która w nas jest i od Boga pochodzi, którą Bóg jest tak naprawdę tą wodą. Te strumienie wody żywej to Duch Święty, więc to Bóg jest tą wodą, źródłem wody w nas. Żeby one rozlewały się na moje życie i osobiste względem Boga, czy w relacji do Boga i do relacji najbliższych ludzi, ale też na miejsce pracy, tam wszędzie, gdzie jestem, gdzie Bóg mnie postawił. Bóg chce, żeby te strumienie wody żywej się wylewały i żeby użyźniały ziemię i moją, i tych, którzy są wokół mnie. A jeżeli ja na to pozwalam i tego chcę, no to wtedy może się dokonywać zasiew. Zasiew słowa, o którym też tutaj Pan Bóg ma wyraźnie mówi. Zasiew słowa, które ma wydać bardzo konkretny plon. bo moje życie jest dla czegoś więcej niż tylko dlatego by było. Bóg dał mi życie dla bardzo konkretnego celu i my ten cel znamy. Ostatecznie jest nim osiągnięcie zbawienia w niebie, ale mamy także różne cele, które Pan Bóg stawia tutaj na ziemi dla nas i nam je stawia, żebyśmy my dążąc i realizując te cele wzrastali, rozwijali się, pomnażali dary i charyzmaty, które w nas złożył, pomnażali tą przestrzeń dobra, królowania Pana Boga i w ten sposób całe nasze życie by się do Niego upodobniało.
3: To jeszcze nie koniec porównań przyrodniczych. Będą w kolejnych czytaniach. A za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

0: Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
1: Całe stworzenie, jak mówi święty Paweł, jęczy w bólach rodzenia. No dobrze, ale nie tylko stworzenie, i my też ochrzczeni też, i my też księża, i my też mężowie, żony, wszyscy, tak?
2: To jest coś z tego doświadczenia życia na pustyni. Mhm. Tak, to jest to. Pustynia nie jest miejscem, w którym Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. To nie jest docelowe miejsce naszego życia, więc my się tutaj nigdy nie będziemy czuli dobrze.
1: Czyli nie jest tak, że ja zaparkuję po prostu przy tej oazie, przy wodopoju i już tam zostanę na zawsze, że co jakiś czas budzę się rano i jestem na pustyni, nie ma wody.
2: Jestem, no mogę próbować żyć namiastką, natomiast to życie namiastką nigdy nam nie da czego, co Bóg dla nas przeznaczył, do czego Bóg nas powołał, czyli pełni życia nam nie da. Kiedy Pan Bóg chce nam przedstawić obfitość tej łaski, którą przygotował dla nas w Królestwie Niebieskim i do której my jesteśmy powołani, to zawsze mówi o niesamowitych ogrodach, o bardzo bujnych przestrzeniach, które wydają owoce, gdzie jest rzeka, nad tą rzeką są drzewa, które wydają owoc w każdym czasie. Liście nie więdną, wszystko co czyni, prawda? No właśnie, jeżeli ja jestem zakorzeniony w rzece życia, moje życie wydaje owoc. I moje życie rozkwita, i moje życie daje, właśnie nie jest tylko dla mnie samego, ale też dla innych, którzy mogą z tego wszystkiego korzystać. Pustynia nie jest właściwym miejscem dla życia dla człowieka. Raczej jest miejscem próby, jest miejscem doświadczania pokus, jest miejscem zmagania się ze sobą.

0: jest miejscem uświadomienia sobie tego, że ja potrzebuję Boga.
1: No dobrze, ale ja faktycznie jestem. I to jest tak, że ja przystępuję do sakramentu i idę w niedzielę na mszę świętą i przeżywam modlitwę głęboko. I z różańcem w ręku zasypiam i budzę się pośrodku pustyni. I myślę sobie, Boże, no, co to wyschło, co się dzieje?
0: I bardzo dobrze, no taka jest natura naszego życia tutaj na ziemi, w doczesności.
1: I to nie jest jakaś, że ojej, zapomniałem, nie zadbałem, nie wyłączyłem, nie włączyłem, nie zapłaciłem rachunków. Tylko taka jest natura? Nasza?
0: Jesteśmy ludzka? Słabi, tak, jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, upadamy, ale się podnosimy. Będę doświadczał wielokrotnie trudów i zmagań ze sobą samym, dlatego jedną rzecz, której potrzebuję na pewno, jest bardzo wiele cierpliwości do siebie samego, żebym umiał znieść tą swoją niedoskonałość i słabość, która jest jakoś tam mi, powiedzmy sobie, przyrodzona od grzechu pierworodnego i jest częścią mojego życia i częścią mojej drogi do świętości. Jesteśmy w tej przestrzeni cierpień i zmagań, o której tutaj Paweł pisze, ale mówi, że nie przejmujmy się tym. Nie przejmujcie się tymi cierpieniami, zmaganiami. Nie przywiązujcie się do nich. One są, one muszą być. Taka jest natura tego życia tu na ziemi, życia doczesnego. Ale przyszła chwała, która ma się w nas objawić, jest czymś niesamowitym. Jest czymś o wiele większym, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a rozpoczyna się na tu i teraz.
1: Jesteśmy poddani marności, to jest napisane. Poddani marności, nie ma tu wyjątków.
0: Wszyscy. Tak, marność nad marnościami, to słowa Koheleta. Grzech pierworodny spowodował, że cała natura, całe stworzenie zostało zranione przez grzech. Żyjemy w świecie, w którym konsekwencje grzechu pierworodnego cały czas są. Mimo, że grzech Jezus zwyciężył, to skutków grzechu ciągle doświadczamy i grzeszymy ciągle na nowo. I dotykają nas nasze własne grzechy, ranią nas nasze własne grzechy i grzechy innych ludzi też nas ranią.
1: I jęczymy.
0: I jęczymy.
1: I wzdychamy.
0: I tak.
1: Kto nie jęczy, ręka w górę. Czasem przynajmniej.
0: No właśnie, myślę, że takich osób nie ma. Niedobrze jest tylko, żebyśmy się na tych naszych jękach skupiali, żeby to stało się istotą naszego życia. Marudzenie, zawodzenie i jęczenie. Ponieważ ciągle w sercu powinno być pragnienie otwarcia się na zmianę, którą Bóg chce nam dać. Ponieważ tutaj jest wyraźnie pisane, że my rodzimy się. My się rodzimy. Rodzimy się. W bólach rodzenia. Bóle rodzenia to jest wychodzenie do rzeczywistości zupełnie nowej, do rzeczywistości innej. Przechodzimy przez te czasy porodu ze znojem, ze zmaganiem, z cierpieniem, ale już gdzieś widzimy ten nowy świat, który w pełni zajaśnieje nam, kiedy już się narodzimy dla nieba.
1: No, to jeszcze trochę, oby. Tak, natomiast, a jeżeli tak jest, jesteśmy tacy utyrani, tacy umordowani tym rodzeniem się, to co mamy zrobić? Bo to może ciężko być odróżnić, dlatego że jak ja się piąty dzień, tydzień, czy miesiąc, a może i rok budzę z tym różańcem pod poduszką i czuję, że jestem pośrodku pustyni, a oazy ani widu, ani słychu.
0: Bardzo ważne jest tutaj to słowo oczekiwać. Oczekuję, czyli tęsknię, pragnę, wiem, do czego dążę, wiem, co jest mi obiecane.
1: Jest dobre.
0: Pragnienie zawsze jest dobre.
1: No bo też kojarzy, znaczy to się kojarzy oczywiście z wodą, taka dziś nasza metafora, ale z tęsknotą za prawdziwym źródłem życia.
0: Tak jest, za spełnieniem naszych właśnie naszych tęsknot, naszych, tego, do czego serce nasze się wyrywa. Tego, co ja chciałbym robić, a czego nie potrafię dzisiaj robić. No chciałbym, każdy z nas chciałby żyć w miłości, żyć w sprawiedliwości, żyć służąc drugiemu człowiekowi. Każdy chciałby doświadczyć szczęścia i zmagamy się o to szczęście, ale nawet jeżeli nam nie wychodzi, to Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy ciągle myśleli o tym, że właśnie jesteśmy do tego uzdalniani przez samego Pana Boga, że to jest cel, do którego dążymy, a jeżeli dążymy, jeżeli pragniemy, to coraz bardziej będzie nam to udzielane. Kiedy Pan Jezus mówi w pewnym momencie o tym wylaniu darów Ducha Świętego, to pierwszy warunek, żeby otrzymać Ducha Świętego, mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, a dopiero na drugim miejscu mówi, a wierzy we mnie. Czy ja pragnę Boga, pragnę życia z Bogiem, pragnę Jego łaski, pragnę Jego miłości.
1: Czy wiem, że jestem na pustyni?
0: To też.
1: Bo tak. Mogę nie wiedzieć.
0: No mogę. Czyli też, czy poznaję siebie, bo to byłoby ważne, żeby to tak nazwać. Czy ja znam swoją własną kondycję, czy potrafię patrzeć na siebie oczami Pana Boga. Czy widzieć też swoje przeznaczenie ostateczne, ale też widzieć, w którym ja momencie dzisiaj jestem, żeby móc zadecydować o zmianie, że ja chcę to zmienić, to co dzisiaj mam.
1: A może to jest ten moment teraz? Nie w ogóle ten rok, tylko teraz ten moment, żeby sobie powiedzieć, sobie pytanie zadać, czy ja pragnę? A jeżeli tak, to co mam powiedzieć? Tak, pragnę?
0: Zdecydowanie. Jak łania pragnie wody ze strumieni, dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalmy o tym mówią, różne fragmenty Pisma Świętego też to wyraźnie pokazują, że pragnienie otwiera nas na Boga, na dawcę dobra, którego pragnę. Pragnienie sprawia, że oczekuję, że rozszerza się moje serce, że chcę czegoś więcej niż mam w tym momencie. I to właśnie w tej przestrzeni łaski, przestrzeni ducha. Im bardziej jestem spragniony, tym szerzej otwieram swoje ręce i wyciągam je do Pana Boga i tym bardziej wołam. Tym bardziej jestem natarczywy, być może jak ta jedna, druga, trzecia osoba z Pisma Świętego, która jest nam przedstawiona jako wzór modlitwy, oczekiwania, tęsknoty za czymś więcej niż to, co mam. Za Bogiem, który się mi udziela.
1: Łania to jest takie wystraszone zwierzę. Owszem, piękne, ale dość jednak wystraszone. To nie jest jakiś śmiały zwierzę.
0: Śmiały dzik.
1: Raczej takie zagubione gdzieś zwierzątko w lesie, które tam się boi nosa wychylić, bo tam są drapieżniki. Mhm. No i łaknie wody ze strumienia. No tak, taki ja jestem też.
0: Dokładnie.
1: Zagubiony, wystraszony czasem i pragnący.
0: I takiego Pan Bóg też chce mnie widzieć. Takiego mnie potrzebuje, bo to pragnienie, jak już powiedziałem, jest punktem wyjścia do otrzymania tego wszystkiego, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Nie tylko kiedyś w przyszłości, ale tego, co Pan Bóg przygotowuje do mnie dzisiaj, dla mnie dzisiaj. Czy ja dzisiaj pragnę, żeby moje życie się zmieniło? Czy ja dzisiaj pragnę Boga w mojej codzienności, Boga w moim małżeństwie, Boga w moim miejscu pracy? Czy ja Boga pragnę? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć.
1: To niełatwe pytanie i niełatwa odpowiedź może być. Może łatwa, nie wiem, ale sądzę, że to się czuje. Że to się czuje. Jak na pytanie, czy pragnę, nie muszę myśleć. To jest zero-jedynkowe. Bo to nie jest takie, że w sumie to bym pragnął, ale musiałbym pójść do spowiedzi, rozstać się z kimś, bo jestem w związku niesakramentalnym, bo mi tu coś nie pasuje, a to trzeba coś się zastanowić, wziąć kartkę i popisać sobie, czy mnie stać, czy mnie nie stać. Pragniesz, czy nie pragniesz?
0: Tak, to pragnienie wynika z doświadczenia pustyni, wypalenia i żaru i takiej suchoty, spiekoty, tak? Człowiek, który doświadczy spiekoty, czyli nędzy tego, co ma w tym momencie, niewystarczalności tego, co ma, otwiera się na zmianę.
1: I tak ziemia się może użyźnia, ale to będzie za chwilę w przypowieści o siewcy.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersy od 1 do 23.
1: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
0: Ciekawe to jest. Nie wiem, czy ja to umiem mądrze to zapytać, spróbuję. Uczniowie, trochę nie rozumieją, co Jezus do nich mówi, pytają, dlaczego mówi w przypowieściach do ludzi, ale chyba tak naprawdę chcą zapytać, o co mu chodzi.
2: Tak jest.
0: I on powiedział coś takiego, co tu jest cenne. Bo stwardniało serce tego ludu, uwaga, gleba twarda. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani sercem swym nie rozumieli. Czyli mogą być ludzie, którzy są odcięci od Boga w jakiś sposób, ale naturę to rozumieją. Jeszcze jakoś na logikę łapią, o co chodzi w tym świecie, ale na Słowo Boże są zamknięci. Bywamy w takiej sytuacji. No, choćby to do kościoła nie chodzę, do spowiedzi nie chodzę, kościół mam w poważaniu, prawda, i krytykuję go często, natomiast niby dobro, złe jeszcze odróżniam. Mhm.
2: No i dlatego Pan Bóg do nas mówi na najrozmaitsze sposoby. Nie tylko przez Słowo Boże, co wydawałoby się, że teoretycznie powinno być najprostsze, bo jest oczywiste i czarno na białym napisane, ale bardzo często dociera do nas bardziej to, że Pan Bóg do nas powie przez wydarzenia, czasami być może przez jakieś nieoczekiwane cierpienie, przez jakiś wypadek, przez drugiego człowieka, którego gdzieś tam spotkam i zupełnie nie w kontekście religijnym, on nagle coś mi powie, co otworzy, poruszy moje serce. No, wydarzenia, ludzi, natchnienia, myśli, szpital. To ktoś ładnie powiedział, więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Pan Bóg szuka wszelkich sposobów, żeby dotrzeć do nas ze swoją łaską, ze swoją miłością, ze swoim słowem. I ta przypowieść Pana Jezusa to bardzo fajnie pokazuje. No, powód jest ten, który Pan mówi, stwardniało nasze serce tego ludu, czyli nasze. Nasze serce jest stwardniałe. Przez rutynę życia, przez grzechy, których popadamy, przez zajmowanie się głównie swoimi sprawami, przez troski tego świata, które to wszystko zagłuszają, co Pan Bóg w nas chce czynić. Ale Pan Bóg się nie poddaje. I ostatecznie to On jest tym, któremu naprawdę zależy na tym, żeby do nas dotrzeć. Bogu zależy, żeby do nas dotrzeć. Ja myślę, że to jest pociecha w tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Wcześniej sobie powiedzieliśmy, że ta gleba mojego życia, no ja jej sam sobie nie użyźnię. To Pan Bóg tą glebę użyźnia. I na dodatek, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, On jest skuteczny w tym. Oczywiście, że może człowiek tak zatwardzić swoje serce, że uprze się i wtedy, jak to mówimy, potocznie Święty Boże nie pomoże. Chociaż i tak Pan Bóg będzie walczył do ostatniego momentu tchnienia człowieka o jego nawrócenie, o jego duszę. Ale myślę sobie tak, że Bóg odnosi wiele sukcesów, które być może nie są jakoś spektakularne z naszego punktu widzenia, ale ostatecznie ratują życie człowieka nawet w ostatnim momencie jego istnienia. Być może jest to też wsparte, nawet bardzo często wsparte modlitwą najbliższych rodziny, którzy się modlą na nawrócenie kogoś ze swoich bliskich, w ogóle modlitwą całego Kościoła, który modli się za wszystkich ludzi, zakonów kontemplacyjnych, które też podejmują nieustanną modlitwę za cały Kościół.
0: I to i tamę wywala i rzeka zalewa.
2: Dokładnie tak.
0: A czy zdarza się?
2: Zdarza się. No, czasami są to rzeczy spektakularne, ale myślę, że w większości przypadków my o tym nie wiemy. To tak moi bliscy, różni znajomi, przyjaciele się modlą czasami za swoich bliskich i nie widzą efektów tej modlitwy. Czasami ktoś umiera. I oni tak wypowiadali nieraz takie stwierdzenie, że ja się zgadzam, to oddałem to Panu Bogu. Panie Boże, ja nie muszę widzieć, czy ta moja mama, prawda, tata, czy jakiś tam mąż, żona, czy oni się nawrócą. Ja tego nie muszę wiedzieć, ale ja się za nich modliłem tyle lat, jak oddaję w Twoje ręce i wierzę, że Twoja łaska jest skuteczna. I może być właśnie często tak, że Pan Bóg człowieka tak w ostatniej chwili, w ostatnim schnieniu otwiera na rzeczywistość wieczności.
0: Ale co mam zrobić? No dobrze, słucham tych słów, prawda? Patrzę sobie, myślę, jaką to jestem glebą? No średnią zapewne, klasa czwarta. Czy tam piąta. W tych klas jest ileś. Mhm. No ale jedynką to czarnoziemy nie. Raczej słabiej. No, jakąś ziemią jestem. Ale muszę, żeby tam coś rosło. No.
2: Jakąś, no, ja muszę
0: sieć. Ziemniak wyrośnie, ale Boże niech wyrośnie. To już w ogóle chwała Panu.
2: Tak. Ziemniaki też są w porządku.
0: Ale jak ja mam tę glebę w takim razie użyźnić? No bo tutaj są takie gleby, że jeszcze raz, ziarno posiane na drodze, tak? Mhm. Czyli po prostu jarmark. Wszystko przeze mnie przelatuje. No nie chciałbym się to odgrodzić, po prostu gdzieś się odciąć od tego, żeby tam nie chodzili po mnie, nie dotali. Albo jest takie, że jest po prostu suche, nie? Że zaraz schnie. To trzeba było patę wbić. Co to robić z tą glebą?
2: No, jeżeli trzymać się pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, tak słowo moje nie wraca do mnie bezowocne, dopóki nie dokona tego, co chciałem. Czyli to, co możemy robić i powinniśmy robić, to przede wszystkim w pierwszej kolejności wystawiać się jednak na zasiew Słowa Bożego. Może ono i będzie padało początkowo w miejsca różne. Znaczy na deszcz, to deszcz słowa, deszcz łaski, deszcz Ducha Świętego, ale Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania. Ziemia żyzna to jest ziemia, która wierzy. Która jest z wiarą gotowa przyjąć to, co Bóg do niej mówi.
0: Czyli żyje, tak?
2: Tak, czyli jakoś tam żyje oczekiwaniem, żyje pragnieniem, żyje tęsknotą, żyje gotowością.
0: A to ksiądz powiedział, przepraszam, że się wbijam w ten tok rozumowania, ale ziemia niegotowa, zamknięta, nie przyjmuje tego, co przychodzi z zewnątrz, wszystko ma swoje i boi się puścić. A ziemia żyzna to jest ziemia, która jest gotowa na ziarno. No bo przecież ziarna przylatują zewsząd, nie?
2: Tak, no i mówię, no Pan Bóg czyni taką tą ziemię. To nie my siebie czynimy. Wiara rodzi się ze słuchania.
0: Czyli być gotowym na to, co jest nie moje, niespodziewane, co jest Boże?
2: No też, ale otwartym na to, z czym Pan Bóg przychodzi. otwartym na Jego Słowo, słuchać Słowa, dosłownie, mówię to literalnie, słuchać Słowa Bożego, karmić się tym Słowem, słuchać audycji Księga w Radiu Warszawa. To jest dobry pomysł, żeby ziemia nasza stawała się żyzną ziemią. Słuchać Słowa, które pada w czasie liturgii, słuchać Słowa, które z różnych źródeł, słuchać Słowa, które otwieram, czytając Pismo Święte, słuchać Słowa, które... otwieram, czytając Pismo Święte i otwieram się na to Słowo. Chcę je zgłębiać. Zastanawiam się, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to Słowo powiedzieć. Nie czytać od deski do deski, ale wziąć sobie fragment Ewangelii, fragment Dziejów Apostolskich, zachwycić się wiarą pierwotnego Kościoła po to, żeby i w nas zrodziła się tęsknota, że ja też tak chcę żyć. Że ja też chcę spotkać Jezusa, tak jak wielu innych Jezusa spotkało. Jeżeli ja nie będę otwierał się na to, co Pan Bóg do mnie mówi, czyli na perspektywę innego sposobu życia niż to, które mam obecnie, innej jakości życia niż to, jakie ja obecnie przeżywam, to nic się w moim życiu nie zmieni. Ja potrzebuję Słowa Bożego, które użyźnia moją ziemię. A kiedy ją użyźni, dopiero zapada w tą ziemię i staje się zdolny do wydania owocu, do wydania plonu. To Bóg użyźnia. A On czyni to na wiele sposobów. A przecież to czytanie Słowa Bożego, o którym w tym momencie mówię, to nie jest czytanie tego, jak nawet najpiękniejszej poezji, prawda, czy literatury pięknej. To jest czytanie w Duchu Świętym. To Duch Święty działa przez to Słowo.
0: I czasem pług przez ciebie przejedzie człowiek.
2: Albo wręcz walec. I też to czemuś to służy, bo być może trzeba skruszyć tą skorupę, która jest taka już sztywna, że tam z niej nic nie jest. A Pan Bóg ma swoje sposoby. No, one często nie są przyjemne, ale to, co jest tutaj dla nas nieprzyjemne, jest niczym w porównaniu z tym, co mogłoby się stać, gdyby Pan Bóg tego nie zmienił. A Bóg to chce zmienić po to, żeby właśnie z tego cierpienia, które doczesności przeżywam, z tego jęczenia, wzdychania, wzrosł ten błogi plon chwały i nagrody wiecznej.
0: Czyli wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
2: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
0: To już koniec dziś naszych rozważań. Jeśli ktoś chce wspomóc powstawanie tych audycji, nie audycji Księga, strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
7: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
6: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Coral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
8: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
8: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
9: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
10: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
9: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
10: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
7: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
4: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaproszę pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie.
2: Zapraszam Państwa na drugą część baśni O czym szumią wierzby. I będzie to ostatni odcinek naszej serii 100 najpiękniejszych baśni świata. Za tydzień rozpoczniemy inną przygodę w naszym programie. Popłyniemy, Hań, zgodził się z córką wodny. Dawno już nie widziałek ropucha. A to może oznaczać ino jedno. Wielkie kłopoty. Przekonasz się, kreciku, że ropuch na pewno nalazł se nową zabawę. Kiedy dobili do przystani, okazało się, że jest tak, jak przewidywał z cór. Kajak leżał na pomoście ustawiony, a koło niego tkwiło złamane wiesło. Ropuch gonił w ich kierunku i wołał: moi kochani, jak dobrze, żeście przyszli, właśnie miałek po was posłać. Pożrijcie, co mam. To godający pokazał im złoty nicym piórko kanarka wóz cygański i stojącego sarego kunia. To dopiero będzie życie, jazda po bezdrożak, w rzosowiskach, leśnych duktach, łezbijanie łobozowiska, co dnia winksy miejscu, tońce przy gitarze. No już wskakujcie do środecka, rusomy w drogę. Cygańskie zycie wzywo. Czujecie to? Kredi z cór wodny nie zdążyli powiedzieć nawet słowa, a już jechali w nieznane. I wcale im się ta przygoda nie uśmiechała. Miejmy nadzieję, że wartko mu się znudzi, sepnąc cór wodny do swojego przyjaciela. Kredł otwarł pysek, co by powiedzieć i zmo nadzieję, że stanie się to jeszcze dziś, kiedy nagle jakiś łaspędzony potwór zepchnął ich z drugi, skończyli we wrowie z kołami do góry, a koń uciukł. Nie martw się, ropuchu, wóz na pewno da się naprawić, pocieszył przyjaciela z cór wodny, ale ropuch machnął ino łapą. Kogo obchodzi głupi wóz cygański? Widzieliście to, co nas zepchnęło z drugi? Jak wartko mknęno, jak zgrabnie? Musem się dowiedzieć, co to takiego. Zmarnował jak pół życia, nie wiedzący nawet, że można tak jeździć. Kiedy przyjaciele dotarli do chałupy ropucha, ten zajął się poszukiwaniem potwora, w którym można tak wartko jeździć po drodze. Okazało się, to się nazywa auto. Wnet zamówił to auto i czekał, kiedy dostanie. Kupiłek auto, bedem na drodze wzniecał tumany kurzu i spychał do rowu głupie kanarkowe wozy cygańskie wołał. Surwodny weschnął. Następny bzik nasego ropucha. Chodźmy do chałupy wypić herbatę i poczekać, jakby przejdzie ten atak. Bez całe lato i jesień kret bał się o ropucha, który pędził coraz to nowym autem koło rzeki, pytał ty z cura wodnego i o borsuka, którego widzieli kiedyś i w oddali. Borsuk sum decyduje, kie i z kim się spotyka, odpowiedział za każdym razem z cór. Nie można do niego tak se wpaść z wizytą, jak do wydry albo ropucha. To samotnik. A kany jest jego nora, nie ustępował kret. W pustce, ale lepiej tam nie chodzić. Pustka jest wielka i groźna. Zbacuj to se. Jesienią, kie było już za zimno na wyprawę łódką, a z cór co chwilę zasypiał w pół zdania, kret coraz częściej i częściej myślał o wyprawie do borsuka. I kiedy już całkiem nie mógł się powstrzymać, sam wyruszył w drogę w odwiedziny. Oj, cór wodny, Godą prawdę, pustca była wielko, ciemno i strasno. Z każdej nory, z każdej dziupli, z każdej pary między gałązkami zdawały się pozierać nakryta setki małych łocu, a on coraz bardziej załował ze nieposłuchą przyjaciela. Sur wodny tymczasem obudził się i uwidział, że kryta nima. Wyleciał na pole i ruszył po śladak. Kreciku, kreciku, wołał. Końcem zdawało się słychać cichy głos. Córku, to ty! Już po chwili padli se w ramiona, a strach, który im towarzyszył, zniknął. Bo przecie każdy strach wie, że nie ma czego szukać tam, kany przyjaciele są razem i maserują ramię w ramię. Wrócimy po śladach do chałupy, powiedział z cór. Ale zaczął lecieć śnieg i przysuł syćko dookoła. Kred i z cór wodny nie widzieli, w którą stronę powinni iść. Oj, skalecu, jak się łapę, pisknął nagle kred. Sur zaczął grzebać w śniegu, dokładnie tam kany stoł jego przyjaciel. Po chwili wyciągnął metalową skrobackę do butów. A, uśmiechnął się i kopał dalej. Końcem nalazł słomianą wycierackę, a obdolnie drzwi z napisem Borsuk. Ura, ucieszył się klet, ale zaraz posmutniał. Czy wolno nam zapukać? Godałeś przecie ze łon. Ze nie lubi niespodziewanych gości, przytaknął z cór, ale lubi pomagać tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Zastukali do zielonych drzwi. Borsuk od razu poczęstował ich herbatą, zrobił kolację i zaproponował najlepszy pokój, co był odpoczyni. Rano odprowadził kreta miłośnika podziemnych korytarzy po swoim domu, pełnym zakrętów i pokoi ukrytych w jamach. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Tu jesteście? Z ulgą westchnęła wydra. Syćka się o was martwią. Śnieg przestał suć. Zaraz wyruszyła na poszukiwania. Musimy wracać, powiedział stór wodny. Bo już się mu kotwiło za rzeką i martwił się łoropucha, który właśnie rozbił siódme auto. Jednym z długich korytarzy borsuk wyprowadził ich na skraj pustcy. Idźcie bez pole, z krajem si tłumaczył. Kret poruszył nosem i poczuł, że jego chałupa jest całkiem blisko. Muszę tam wrócić, pomyślał. Nie mógł przecie uwierzyć, że odwiesny nie był w swojej chałupie, że nie poświęcił ani jednej jej myśli. Sur wodny sepnął do wydry. Idź nad rzekę i powiedz

i że mogą się odwiedzać, spędzać u siebie długie dni, tygodnie i miesiące. Dom szczura będzie jednak zawsze nad wodą, a kreta pod ziemią. I nie muszą wcale siedzieć razem, co by być najlepszymi przyjaciółmi. Haj! I tak skończyła się nasza seria 100 najpiękniejszych, znanych i nieznanych baśni i bojek i legend świata. Z różnych zakątków. Przemaszerowaliśmy bez te odcinki po całym świecie. A już niedługo rozpoczniemy nową przygodę, ale o tym to będziemy gadać później. Cytuł dla was Piotr Gąsienica.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo aż pięknie was pozdrowią moi ściewy z kazalnicy łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, Magórek i piękny widok na Tatry, Beskidy i Pioniny. To moi ściewy już 15 niedziela zwykła, wakacyjna, kiedy chcemy razem medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszymy w kościółeckach, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał. Tego dnia Jezus przyszedł ku chałupie i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrało się koło niego baż wielu tłumy. Wsiadł on do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I go dał im wiele w przypowieściach tymi słowami. Łoto siewca wysedł sioć, a kiedy sioł, niektóre ziarna padły na drogo. Nadleciały ptoki i wydziobały je. Inkse padły na miejsca skaliste, koi niewiele miały ziomi. Wnet ta powschłodziły, gdyć gleba nie była głęboka. A tyz i słońce wzesło, przypoliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inkse znowu padły miądzy ciernie. Ciernie wybujały i zagłusyły je. Inkse w końcu padły na ziemię żyzną i plonta wydały. Jedno stokrotny, drugi 60-krotny, a inkse 30-krotny. Kto ma usy, niechaj słucha. Tak moi ściewy Pan Jezus zakończył tą dzisiejszą niejako przypowieść, którą tłumaczył swoim uczniom i słuchaczom. To jest ważne, kiedy my słuchamy, mamy być niejako zasłuchani słowa Pana Jezusa, bo te słowa mają moc umocniania i pokrzepiania naszej duszy. A dzisiaj Pan Jezus opowiedział znaną nam przypowieść o tym rolniku, gdyż sam Bóg jest tym, który sieje to słowo. To słowo, które chce wydać owoc. Ale jak my usłyszeli, Pan Jezus najpierw godł o tym ziarnie rzuconym na drogę, kiedy zły przychodzi i zaraz zabiera to ziarno. Drugie padło na skałę i tam nie ma korzenia i szybciutko to jest usycha, bo jak mówi Jezus, wszystkie te troski, wszystkie sprawy tego świata zagłusają. Ale też Pan Jezus mówił o trzecim ziarnie rzucone w ciernie, kiedy się go niby na początku słucha, ale później ucieka się od tego bezowocne, mówi Jezus. I dobrze, że Jezus na końcu godo, że padło też to ziarno na żyzną glebę, która wydaje jakże piękny plon. No stokrotny, 60-krotny, a inkse jest 30-krotny. Ważne jest, moi ściewy, co by my byli tą żyzną glebą, co by my dawali świadectwo naszym życiem. Ale kiedy wtedy jest? Wtedy, moi pokochani, kiedy idamy razem blisko Pana Jezusa, kiedy otwieramy Mu nasze serduszko, kiedy się modlamy, kiedy nasza wiara kształtuje to nasze żyć. To jest ważne. Prosimy dzisiaj Pana Jezusa, co by nam pobłogosławił, co by my byli tą dobrą, żyzną glebą, co by my wydawali te owoce. Oto te spytamy Matkę Najświętszą Maryjo, co by ona orędowała za nami. Moi pokochani, dzisiaj to niejako nasze spotkanie, ta nasza kazalnica jest na cisowym dziole. Was pięknie was pozdrawiam z tego jakże urocego miejsca
kiedy się spotykamy już od tylu lat, pod tym dzisiaj już pomnikom papieskim, pod pięknym ołtarzem Jana Pawła Wielkiego, pod krzyżem. I tam myślę, że będzie nas wiele gości, turystów, ale i mieszkańców podmodyńskich pięknych terenów. Myślę, że tam i dzisiaj trzeba nam zaśpiewać dla naszego Jana Pawła Wielkiego. Hej, wierche piękne, wierche zielone, Ojca Świętego ulubione, chłodził se po nim.

dla nas pozostanie ku Tobie do nieba, modlitwy wznosamy, błogosławną Ojce, Syczka Cię prosamy, błogosławną Ojce, Syczka Cię prosamy. Piękne są te słowa, kiedy pytamy, co by Jan Paweł II tam orędował w domu Ojca za nami, co by nam błogosławił łaskami boskimi. I to jest ważne, że święty papież pytał, prosił, żeby my pilnowali jego szlaków, miejsc, które on przechodził. I tu nasze piękne Beskidy, i nasze Pioniny, i Tatry, i Górce. I myślę, kiedy my są w tych miejscach, wspomnijmy, że tu tak przed laty wiele chodził też Karol Wojtyła, dzisiaj święty papież. A dzisiaj, kiedy będziemy się tam modlić, będziemy orędować za wszystkimi chorymi, wzawami, cierpiącymi. Będziemy was polecać Panu Jezusowi za przyczyną wielkiego Jana Pawła II. Spotykamy się tam wszystkie rodziny. To jest piękne, bo później koła gospodyń, tam mieszkańcy będziemy się też spodziewać. Będziemy też się częstować i tymi jodłami. To jest ważne. Tworzamy wspólnotę. I o to chodzi, moi ściewy, w naszych tych spotkaniach, kiedy my się schodzili całymi rodzinami, bo to jest tam nas piękny znak. Co poza tym, moi ściewy, już po maluczku się przygotowujemy, już za tydzień znowu zaczynamy Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, przepiękny festiwal ziem górskich dla tych maluchów, które przybędą z całego świata i te z naszej ojczyzny. Poza tym, ten tydzień był taki, można powiedzieć, w krotkę rozświeciło, roz tak było zimno, że aż trzeba byłoby wnet zapolić, bo tak było w chałupie zimno, ale tak to bywa, moi pokochani. Ale my idamy, zawierzamy wszystko Bogu i ku przodowi. Niech z nas wszystkich łaska boska prowadzi. Pamiętą o was w modlitwie, ostańcie mi tam zdrowi, bo ze was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kłowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 11. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy uroczystą Eucharystię. Mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od tego, który jest, który był.

0: Drodzy siostry i bracia, drodzy parafianie, drodzy pielgrzymi, drodzy mieszkańcy Tarnowa, gromadzimy się dzisiaj w tym świętym miejscu, aby rozpocząć szczególny czas łaski i miłosierdzia, jakim jest tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Przychodzimy do naszej niebieskiej Matki, bo ufamy w jej potężne orędownictwo. Hasłem tegorocznego tygodniowego odpustu są słowa uczeń, misjonarz w Maryjnej Szkole Duchowego Życia. Maryja staje w tych dniach pośród nas jako przewodniczka po niełatwych ścieżkach naszego życia. W jej duchu uczymy się adoracji i uwielbienia Zbawiciela. Pamiętajmy, że jako ludzie wierzący mamy stawać się świadkami dla innych, umacniając wiarę w Kościół Chrystusowy, aby w ten sposób pomagać naszym braciom i siostrom w ich ziemskiej wędrówce do Boga i wskazywać, co jest ostatecznym celem naszego życia. Hasło pierwszego dnia odpustu, które mówi adoracja i uwielbienie w duchu Maryi, to słowa, które przypominają nam, że wierność Maryi względem Boga wyraża się w postawie adoracji i uwielbienia. Im bliżej jesteśmy Maryi, tym bliżej jesteśmy Chrystusa. Niech zatem rozpoczynający się dzisiaj święty czas naszego szkaplerznego odpustu będzie przyzywaniem wszechmocy Boga, a Maryja, Królowa Szkaplerza Świętego, niech uwalnia nas z niemocy, niech obdarza nas nadzieją i zaprasza, abyśmy byli prawdziwymi uczestnikami Bożej mocy i miłości, czyniąc to w postawie adoracji i uwielbienia jej Syna. Razem z wami, tutaj obecnymi w naszym sanktuarium, na placu sanktuaryjnym, jak również ze wszystkimi, którzy łączą się duchowo za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, pragnę powitać kapłanów, którzy celebrują tę Eucharystię, księdza profesora Janusza Kulikowskiego i ojca karmelitę Mariusza Wójtowicza, który również dzisiaj głosi do nas Słowo Boże. Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Janusz modli się o radość nieba dla Teresy Skopek w piątą rocznicę śmierci. Ojciec Mariusz modli się w intencji Gabrysi z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej z okazji trzeciej rocznicy urodzin.
1: Na początku Eucharystii przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się. Cię, siostry, że bardzo zgrzeszyłem i się mogą uczynkiem zaniedbać. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przy to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje.

Zdanie z księgi proroka Amosa. I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykoromy. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź prorokuj do narodu mego izraelskiego. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj uroczyście ten długi, bo trwający 8 dni odpust Matki Bożej z Góry Karmel. Tak wam trochę zazdroszczę, bo u nas karmelitów nawet tyle odpust nie trwa, mimo że jesteśmy tymi, skąd cała ta pobożność szkaplerzna, tudzież związana z Górą Karmel, wypłynęła. Także tym bardziej cieszę się, że jestem razem tutaj z wami. Tematem przewodnim tych 8 dni jest postawa bycia uczniem i misjonarzem. I dzisiaj chciałbym wam o tym powiedzieć, ale w bardzo prosty sposób. Zresztą, moi kochani, to, że nauczanie Jezusa, mimo upływu lat, wieków, a nawet tysiącleci, cały czas dociera, inspiruje, buduje nas, to związane jest z tym, iż Jezus po pierwsze mówił bardzo prosto. Ja jestem góral spod trzech koron i nie lubię komplikować życia. Zresztą dobrze jest upraszczać to, co w życiu można uprościć. Stąd Jezus w swoim przemawianiu mówił prosto. Miał prostych ludzi przed sobą i prosto przemawiał. I to docierało ich równie prostych serc. W kolejności, choćby dzisiejsza Ewangelia wybitnie o tym nam zaświadcza, mówił bardzo wymagająco, bo zwróćcie uwagę, dzisiaj taka pobłażliwość i równanie do dołu sprawia, że się coraz słabiej rozwijamy. A Jezus mówił językiem wymagającym. Wiecie, kochani rodzice, że takim największym błędem pedagogicznym jest powiedzieć: a ode mnie kiedyś wymagano, to ja od ciebie nie będę wymagać. Mi się ciężko żyło, to wobec moich dzieci zrobię inaczej. Pamiętam moją mamę z dzieciństwa: Mariuszku, kochany, tak mi się ciężko żyło, to ja zrobię wszystko, żeby ci się łatwiej żyło. Prawda? Jak nie stawiamy sobie poprzeczek, zadań, wymagań, no to równamy ale do dołu i w ten sposób zabieramy młodemu człowiekowi to, co sprawia poprzez trudności, że on się może rozwijać. A Jezus mówił, zwróćcie uwagę, językiem wybitnie wymagającym i ludzie za nim szli. I ludzie za nim szli, mimo tego, że łatwym językiem nie mówił. Prostym, ale wymagającym. I to, co jest chyba najpiękniejsze w jego przemawianiu, on przemawiał całym sobą, płonął. Przyszedł na ziemię, żeby powiedzieć o sprawach wieczności, przynieść sprawę Ojca i nieba na ziemię i rzeczywiście z zapalonym sercem o tym mówił. Po to, żebyśmy również od Niego się zapalili i byli misjonarzami takiego zapału i płonącego serca. Czyli mówi do nas: patrz na mnie, mój uczniu, wpatruj się we mnie, bierz ze mnie, naśladuj mnie po to, abyś płonął i był misjonarzem. I moi drodzy, co znaczy właśnie tak patrzeć na Jezusa codziennie i być Jego uczniem? Nawiążę tutaj do Teresy od Jezusa, karmelitanki, która zreformowała nasz zakon. Ona określiła w bardzo prosty sposób, czym jest modlitwa. Wcale nie mówiła, że jest to rozmowa, wcale nie mówiła, że to jest odmawianie pacierzy, wcale nie mówiła, że to jest coś bardzo trudnego czy też wymagającego, tylko mówiła, to jest patrzenie na tego, który patrzy na mnie. Jeżeli kogoś kochasz, to patrzysz mu prosto w oczy, lubisz się z nim spotykać, uśmiechniesz się do niego, jesteś po prostu razem z nim. I o to w życiu chodzi, żeby patrzeć na tego, który patrzy cały czas na mnie. Moi kochani, nie wiem jak was, ale mnie denerwuje, chociaż czasami też się łapię na tym, ale ktoś ze mną rozmawia i łapie za komórkę. I tam już czegoś szuka, grzebie, odpisuje. Niby ze mną rozmawia, ale no jest tu i tam. I ani tu, ani tam. I popatrzcie, jak Jezus przychodzi do Marty i Marii, to Maria wie, co ma zrobić. Siada u stóp Jezusa, patrzy mu w oczy, rozmawia z nim, albo lepiej słucha go. A Marta, no pewnie jak większość kobiet by zrobiła, ktoś zacny przychodzi, no to trzeba się pokazać, trzeba się postawić, trzeba udowodnić, że się jest najlepszą menadżerką domowego ogniska, a zatem wszystko na stół. A Jezus mówi: nie po to, przynajmniej nie w tym momencie. Przychodzę, żebyśmy ze sobą pobyli. I dlatego, moi kochani, jak przychodzicie na adorację Najświętszego Sakramentu, żeby od mistrza uczyć się życia, to bądźcie razem z nim. Ja wiem, że pierwszy odruch to jest wyciągnąć różaniec, sięgnąć po jakąś książeczkę, czytać, zagadać, zaśpiewać, nie? Cały ten czas. A Jezus przychodzi jak do tej Marii, mówi: siądź i patrz na mnie. Ja wiem, że to jest trudne, wymagające, tak
No bo siedzimy, jakbyśmy nic nie robili. No ale na tym polega modlitwa, powiem wam, kontemplacyjna. Kiedyś dzieci mi wytłumaczyły: ojcze, jaka jest różnica między medytacją a kontemplacją? I dzieci czasami warto posłuchać, bo one wiedzą lepiej niż my dorośli, nawet lepiej niż my duchowni i teologowie. Bo dziecko mówi: ojcze, jak medytuję, to myślę głową, a jak kontempluję, to myślę sercem. Jestem blisko tego Pana Boga, który mnie kocha. Także czasami o wiele łatwiej człowiek się nauczy od takiego prostego wydania treści niż tam przez wielkie i piękne słowa, za którymi czasami nic nie stoi. A zatem, moi kochani, patrzeć na tego, który patrzy na mnie, po to, żeby się od Niego uczyć. I widzicie, Maryja jako Matka Jezusa jest tego dowodem, jak właśnie wpatrując się w Jezusa, wiele od Niego się nauczyła. Ale zanim przejdę do Maryi, takie trwanie w bliskości Jezusa zmienia nas. Pewnie kojarzycie świętą Monikę. Niełatwo było kobiecie, ponieważ w swoim otoczeniu to nie tylko, że syn był trochę pogubiony, również moralnie, ale w pakiecie zresztą z własnego wyboru dostała męża, który był cholerykiem impulsywnym, niecierpiącym sprzeciwu, także łatwo w domu nie było, bo jak tupnął nogą, to tak jak on chciał, ona musiała. Poza tym dostała również w pakiecie teściową, która no kręciła tak jak chciała. Teściowa, mąż i syn.

te, które znają moje serce, a one zaczynają powolutku, cichutku, poprzez dobroć serca zmieniać ten świat. I widzicie, Maryja, dając swoje życie Jezusowi, ona patrzyła na tego, który patrzy na nią, na tego dziecko, które przed nim dorastało, młodzieńca i mężczyznę. Wychowywała Jezusa. Jezus oczywiście jako Bóg, wszystko w nim było doskonałe, ale jako człowiek dorastał i potrzebował matczynego serca i ojcowskiej obecności. I rodzice, i święty Józef, przybrany ojciec, i Maryja, jego matka, zapewnili mu to. Maryja dawała mu swoją codzienność i przez to i ona się zmieniała, i Jezusa wychowywała. Moi drodzy, czego możemy się nauczyć od Maryi w tej szkole duchowości? Otóż trzech spraw, bardzo prostych i bardzo związanych z naszym życiem. Otóż wiary, nadziei i miłości. Jeżeli doskonale w niedoskonałości naszego życia będziemy przeżywać dobrze naszą wiarę, nadzieję i miłość, to będziemy kandydatami na ołtarze. Ponieważ kongregacja, jeśli sprawdza kandydata na ołtarze, to uwierzcie mi, sprawdza ich tylko w tych trzech przestrzeniach. Czy wierzył, czy ufał i czy prawdziwie kochał. A zatem trzeba to maksymalnie, ambitnie z własnego serca poprzez codzienność wydobywać. I co to znaczy wierzyć tak na co dzień? Co znaczy być uczniem, który wierzy po to, żeby stawać się misjonarzem, który uwielbia? Otóż wierzyć to nie tylko wyznać wiarę, co zresztą za chwileczkę uczynimy, ale moi drodzy, tak na co dzień słuchać. Słuchać tego, co się wokół mnie dzieje. Popatrzcie, Jezus jak mówi o wierze, to mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Święty Paweł właściwie to podkreśla. Wiara rodzi się ze słuchania. A zatem trzeba słuchać Słowa Bożego, trzeba słuchać własnego serca pełnego Boga, trzeba słuchać swoich najbliższych, którzy czasami, mimo że nam się wydaje, że to tak nie jest, ale są wysłańcami od Boga. Tych czasów, w których żyjemy, bo one też nam wiele są w stanie powiedzieć, człowiek wiary słucha. Zresztą przyjrzyjcie się sobie, mamy tylko dwoje uszu i jeden język. Mało tego, te uszy są tak genialnie skonstruowane, żeby jak najwięcej dźwięków docierało do nas, a język wybitnie zabezpieczony, żeby, mówiąc tak kolokwialnie, nie chlapał na prawo i na lewo, bo i zęby, i wargi, tak, żeby go trzymać na wodzy. A zatem, moi drodzy, dwa razy więcej słuchajmy siebie, niż mówmy i zagadujmy innych, bo dzisiaj widzicie, jakakolwiek debata, która często gdzieś z tych debat telewizyjnych jest przenoszona w nasze rodzinne środowiska, to polega na tym, że siła tkwi w zakrzyczeniu, nie w argumentach, tylko żeby zakrzyczeć, nie? Nie o to chodzi. Jak pytam młodego człowieka, jaki jest ideał dzisiaj duchownego, księdza, osoby konsekrowanej, to wcale nie mówią, że musi nie wiadomo ile akcji zorganizować, wycieczek, atrakcji, tylko mówią, żeby słuchał i miał czas. Wysłuchał mnie i miał czas. I dla mnie to jest czasami bardzo sprowadzenie do właściwego poziomu mojego kapłaństwa, bo widzę, że no czasami człowiek to by chciał nie wiadomo co zrobić, a tu w rzeczywistości chodzi o taką prostą sprawę. Ale jak gdybyśmy zeszli w przestrzeń wychowania, to pewnie wam, rodzicom, dzieci to samo by powiedziały. Niekoniecznie ilość atrakcji, ale ilość czasu i obecności i wysłuchania. Zwróćcie uwagę, mówię o bardzo prostych, ale jakże fundamentalnych sprawach. Słuchajmy siebie nawzajem, słuchajmy własnego serca i innych, którzy są wokół nas. U mnie w górach, pod trzema koronami, ale na Podhalu również, kiedy moja babcia szła się wyspowiadać, to nigdy nie mówiła, idę do konfesjonału, zresztą nawet nie potrafiła tego słowa dobrze wypowiedzieć. Nigdy nie mówiła, że idzie się wyspowiadać, tylko mówi, Mariusz, idę do słuchalnicy. Idę do słuchalnicy, no bo tam się słuchamy. I ksiądz słucha, i ja słucham. Wysłuchujemy się. Popatrzcie. I tam się też rodzi wiara. W miłosierdzie Boże. Ale idźmy dalej. Nadzieja. Czym jest nadzieja? Nadzieja to jest wdzięczność za to, kim jestem, za to, co mam. Bo dzisiaj często nam się włącza taki styl człowieka narzekającego. Mimo tego, że naprawdę dużo mamy i niewiele nam brakuje. Oczywiście, że mogłoby być lepiej, ale Pan Bóg nie chce nam nieba czynić na ziemi, bo niebo będzie tam w wieczności. A zatem nie narzekajmy, bo często się słyszy, że żyjemy w najtrudniejszych czasach, że jesteśmy prześladowani, że po prostu tak ciężko nam się żyje, a żyje się naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście,

że to są dziwne czasy, szczególnie pod kątem moralnym. Widać, że się nam to gdzieś wszystko gubi, rozpływa, ale żyje się nam dobrze, całkiem dobrze. Ja, moi drodzy, 4 miesiące temu byłem w Egipcie, w Dolnym Egipcie, nie tym kurortowym, all inclusive, jak to czasami nam się kojarzy, tylko w tym takim prawdziwym, koptyjskim, chrześcijańskim Egipcie, gdzie niektórzy nasi bracia koptowie, chrześcijanie, wchodząc do kościoła, nie wiedzą, czy żywi stamtąd wyjdą i nie narzekają. A naprawdę żyje się nieciekawie, szczególnie w tych slumsach. Żyje się ciężko. Dlatego, moi drodzy, człowiek nadziei dziękuję. Podziękuj, że dzisiaj wrócisz do domu, że jest rodzina, że jest dom, że jest kochająca żona, mąż, że są dzieci, że jest posiłek na stole, że jest praca, że jest możliwość kształcenia się. To są sprawy bardzo oczywiste, ale jak za nie nie będziemy dziękować, tylko nakręcać się w narzekaniu, to psu na budę nasza wiara. Psu na budę. I ostatnia sprawa, miłość. Miłość. Czym jest miłość tak na co dzień? Moi drodzy, po pierwsze, czas to miłość. Czas to miłość. Ile damy sobie czasu, ile damy, tyle damy sobie miłości. Jeżeli mówimy swoim najbliższym, szczególnie nie mam czasu, no to znaczy, że do końca tego człowieka nie kochasz, bo znajdziesz zawsze czas dla tej osoby, którą kochasz. A zatem czas to miłość. Dalej, miłość wyraża się w błogosławieństwie, a błogosławić wcale nie znaczy krzyż na drogę, tylko błogosławić to znaczy dobrze mówić, błogo mówić, błogosławić. Dobrze mówić o człowieku, dobrze o sobie mówmy, prawda? Tak człowiek czasami idzie po kolędzie, ile tych refrenów narzekania na swoich najbliższych się nasłucha, no głowa boli. A tu chodzi o to, żeby wydobyć z drugiego człowieka dobro. Ja wiem, że czasami rzuca się to, co najgorsze, ale ten człowiek nie jest splotem tylko błędów, grzechów i złych zachowań. Ma też w sobie iskry dobroci i o tym trzeba pamiętać. Człowiek nadziei, człowiek miłości, przepraszam, wydobywa dobroć z innych. Cieszy się dobrocią. Mówi dobrze o drugim człowieku. Idźmy dalej. Wszelkiego rodzaju gesty dobroci. To, co robicie na co dzień, to sprzątanie, gotowanie, wychowywanie, okazywanie sobie szacunku. To jest miłość konkretna, życiowa, prosta, a przez to taka serdeczna. No i jeszcze jedno, moi drodzy, uśmiech. Uśmiech to jest sprawa miłości. Jan 23 do swojego lokaja jako taki, jak to powiedzieć, takie przesłanie po śmierci, które zostawił, mówił do niego, uśmiechaj się jak najczęściej, bo to jest jedyna sprawa, która się nie starzeje w tobie. Włosy wypadną, tu gdzieś zaczniesz niedołężnieć, pamięć będzie nie ta, ale jak się będziesz uśmiechać, wszystko załatwisz. I zwróćcie uwagę, jak podchodzimy do osoby, która się uśmiecha, to no od razu łatwiej zapytać o drogę, czy tam o jakieś sprawy. Natomiast jak już ktoś na twarzy ma napisane bez kija do mnie nie podchodź, no to od razu krok w tył, bo nie wiadomo, jakie słowo tam otrzymam. Definicja uśmiechu jest bardzo ciekawa. To jest taka krzywa w życiu, krzywa, która wiele spraw w życiu prostuje. Krzywa, która wiele spraw w życiu prostuje, a zatem prosty wyraz codziennej miłości. Oczywiście, że miłość to wierność wyborowi, że miłość to przebaczenie, że miłość to poświęcenie, to szacunek. Można by tutaj jeszcze wiele synonimów tworzyć, ale najważniejsze sprawy mamy omówione. A zatem, moi drodzy, by zakończyć, przeżyjcie pięknie ten czas, 8 dni pięknego, wielkiego odpustu tutaj w Tarnowie. Stając się uczniami Chrystusa, patrząc na Niego, bo On patrzy na was, i naśladując Marię w wierze, nadziei i miłości, cieszcie się tym, co Pan Bóg daje wam każdego dnia. I niech Maryja najprostszym sposobem was prowadzi do Jezusa, czego i sobie, i wam z całego serca życzę. Amen. Powstańmy i wiarę naszą wyznajmy. Wierzę w jednego Boga. Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, opatrzył płatę, stał męczą i pokrzywa. Zmartwychwstał trzeciego dnia. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem, który mówił przez proroków. Za wstawiennictwem naszej Matki Maryi zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy.

Wysłuchaj, Boże, nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie ufnie w orędownictwo Maryi, naszej Matki, przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się

Boże, za cuda, które zdziałałeś Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki Ci składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony dzisiaj.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Ponieważ już lecą pierwsze krople z nieba, to bardzo proszę jeszcze tak małą cierpliwość. Ogłoszenia będą długie, ale krótko. Usiądźmy na chwilkę. Kochani, zapraszam serdecznie na kolejne dni odpustowe. Z programem można zapoznać się albo na stronie internetowej, albo zabrać ze sobą na kartce wydrukowanej. Jest on dostępny przy wyjściu z kościoła. Jutro modlimy się w intencji misji i misjonarzy, we wtorek w intencji ruchów i stowarzyszeń działających przy naszych parafiach. We środę modlimy się w intencji dzieci i młodzieży. W tym dniu modlimy się również ze specjalnym błogosławieństwem dzieci. W czwartek uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Modlimy się za naszą ojczyznę i o pokój na świecie. W piątek za powołanek i o powołania. W sobotę modlimy się za ludzi starszych i chorych, a w niedzielę za wszystkie rodziny i małżonków. Codziennie także zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, do adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach między 10 a godziną 15:30. Bóg zapłać wszystkim za tę wspólnotę modlitwy. A teraz prosimy ojca Mariusza o błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
5: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
6: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
7: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
6: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
7: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
4: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
8: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
10: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762,43 zł.
1: Po reklamie.
11: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 12 lipca i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
12: Iwona Chmielowska
11: i Tomasz Gad.
12: Dzień dobry.
11: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Krzysztofa Młotkiewiczów z Tarnowa.
12: Drodzy jubilaci, z okazji Waszych srebrnych godów przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia. Niech Wasza miłość będzie wciąż tak silna i piękna, jak w dniu składania przysięgi małżeńskiej. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam mnóstwo powodów do uśmiechu. Niech budzi wdzięczność za przeżyte wspólnie 25 lat. A wszelkie troski niech znikają bez śladu. Niech Pan Bóg daje Wam zdrowie i pomyślność na dalsze wspólne lata. A Matka Boża niech ma Was zawsze w swej szczególnej opiece.
11: Życzy znajomy Stachu, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Justyny i Piotra, Ty

0: Dla pani Krystyny Brzykcy ze Stradomki napłynęły najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.
1: Kochana mamo, w dniu twoich urodzin dziękujemy ci za bezgraniczną miłość i wsparcie. Życzymy ci, abyś zawsze czuła się doceniona i szczęśliwa, a każdy dzień przynosił ci tyle radości, ile ty dajesz innym.
0: Podpisane dzieci wraz z rodzinami. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Jessiki, Bukiet życzeń.

0: O uwagę prosimy pana Jana Kąckiego z Łąkty Górnej.
1: Z okazji 70. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, pomyślności i radości. Niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy, a siły do realizacji marzeń nigdy nie brakuje. Niech Bóg zawsze prowadzi cię po ścieżkach pełnych miłości i nadziei, a każdy nowy rok życia niech będzie jeszcze piękniejszy.
0: Życzenia składają córka Agnieszka z mężem i wnukiem Stasiem, a do życzeń dołączają piosenkę 70. urodziny.

0: Dzisiaj płyną życzenia dla wyjątkowej jubilatki naszej mamy, babci i prababci Krystyny Świnionoga z Zalasowej, która świętuje 85. urodziny.
1: Życzymy Ci, abyś zawsze czuła bliskość kochającej rodziny, a pod płaszczem Najświętszej Maryi Panny znajdowała siłę, zdrowie, pogodę ducha na kolejne lata. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci w każdym dniu, a serce zawsze przepełnia spokój i radość.
0: Życzą dzieci, wnuki i prawnuki. Muzycznym upominkiem będzie piosenka To matka ukoić może.

0: O uwagę prosimy panią Ewę Merchut z Kobierzyna.
1: Kochana siostro, z okazji twoich urodzin, przypadających 14 lipca, życzę ci słońca na naszym niebie, smaku i zapachu w codziennym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu zawsze zielonej wiosny. Dzień radosny, dzień jedyny, dziś są twoje urodziny. Pragnę złożyć ci życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia. Niech życie przynosi ci same piękne chwile, wspaniałych ludzi i spełnienia marzeń. Jesteś cudowną i bardzo ważną dla mnie osobą, kochaną siostrą i zasługujesz na to, co najlepsze. Z okazji twych 43 urodzin życzę ci zdrowia, szczęścia i mnóstwo radości. Niech każdy dzień daje ci powody do uśmiechu, a życie będzie pełne pięknych chwil i wspaniałych przygód. Niech nigdy nie zabraknie ci zdrowia, wytrwałości i sił do życia i do twych kochanych dzieci, Karolka, Weroniki i Nikolki i do mnie. Gości wielu, kosza kwiatów, moc toastów i wiwatów.
0: Życzy brat Grzegorz Kacała oraz dedykuje piosenkę Rytmów Miłości, siostrzyczko.

0: 7 lipca 20 lat temu w kościele w Szarwarku państwo Agata i Michał Żmuda powiedzieli sobie tak na całe życie.
1: W tym szczególnym dla nich dniu, przeżywając swoją wspólną drogę życia, życzymy Wam ogromnej radości ze swojego jedynego syna. Niech Pan Bóg błogosławi Wam na dalsze wspólne lata, abyście trwali w miłości i zdrowiu. Niech spełni się Wasze marzenie o wykończeniu i zamieszkaniu w domu, który budujecie. Życzymy Wam satysfakcji z pracy i niech każdy dzień przynosi Wam spełnienie.
0: Tego Wam serdecznie życzą rodzice Zofia i Mieczysław oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej „Przeżyłam z Tobą tyle lat”.

0: O uwagę prosimy panią Nicolę Merchut z Tarnowa, która 8 lipca obchodziła 18 urodziny.
1: Kochana Nicolo, nadszedł dzień, na który długo czekałaś. Byłaś dzieckiem, a dziś dorosłą się stałaś. Świat otwiera przed tobą drzwi do kolorowych, choć poważnych dni. Wielka radość i sielanka, możesz szaleć aż do ranka. Koniec barier, ograniczeń. Być dorosłą to jest życie. Z okazji 18 urodzin życzymy ci mądrości w podejmowaniu decyzji i odwagi w realizacji marzeń oraz dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
0: Życzą mama, tata i siostry Paulina i Aneta, a do życzeń dołącza się również Artur. Muzycznym upominkiem będzie piosenka 18 lat minęło jak jeden dzień. La, la, la.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Państwa Alicję i Jerzego Rucińskich z Łomnej.
1: Kochani rodzice, z okazji 50. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia. Chcemy również podziękować za wszelkie dobro, jakiego od Was doświadczamy, za trud wychowania, wsparcie, uśmiech i za Wasze kochające serca. Wasz złoty jubileusz małżeństwa to najpiękniejszy dowód na to, że prawdziwa miłość, wierność i szacunek potrafią przetrwać każdą próbę czasu. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was źródłem radości i nieustającego wzajemnego wsparcia. Niech dobry Bóg darzy Was zdrowiem i błogosławieństwem swych łask, a kolejne lata niech będą przepełnione radością i wdzięcznością za dar małżeństwa i wszystkie łaski od Boga otrzymane.
0: Życzą córka Urszula z mężem Lucjanem, Marcinem, Karolem i Natalią, syn Zdzisław z żoną Ewą, Jasiem i Marysią. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Dancing Band Marzenia.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Alicję i Jerzego Rucińskich z Łomnej.
1: Dla mojej kochanej siostry i szwagra z okazji pięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego życzymy Wam, aby Wasza miłość wciąż kwitła, a zdrowie i pogoda ducha nigdy Was nie opuszczały. Niech każdy kolejny dzień będzie pełen ciepła, radości i rodzinnego szczęścia.
0: 100 lat życzy siostra Maria z mężem Kazimierzem. Do życzeń dołącza się Wioletka z rodziną i chrześniak Rafał z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Za każdy spędzony z Tobą dzień.
2: Za każdy spędzony z Tobą dzień. Bogu dziś

gdzie więcej czuję, niż mogę powiedzieć. Twoja obecność jest jak odpowiedź.

jeśli przyjdą dni pełne wątpliwości i wiatr nam pomiesza drogi i sens. Weź moją dłoń i jeden pocałunek. Powie mi więcej niż tysiąc słów.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedziemy z pomocą dla dzieciaków. Wielka wyprawa maluchów dla dzieci pędzi do Tarnowa. Widzimy się we wtorek, 14 lipca o 10 na parkingu Gemini Park. Blisko 100 załóg w maluchach, miasteczko rowerowe, strefa VR i symulator dachowania. Czekamy na ciebie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.
6: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Bolesława Ciurej z Radelnej, którzy 10 lipca obchodzili 50. rocznicę ślubu.
7: Kochani rodzice i dziadkowie, przyjmijcie najpiękniejsze życzenia z okazji Waszych złotych godów. Cieszymy się, że możemy świętować dziś ten wspaniały jubileusz i życzymy Wam dużo zdrowia, radości na każdy dzień i niekończącego się optymizmu. Odkrywajcie piękno świata na nowo, doceniajcie każdą wspólną chwilę i bądźcie dla siebie oparciem przez kolejne wspaniałe lata. Dziękujemy za wszelkie dobro, którego od Was doświadczamy. I za Waszą miłość. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i uśmiech. A Pan Bóg niech Wam zawsze błogosławi.
6: Życzą córka Jolanta, zięć Wojciech i wnuki Krystian i Lena. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Duo Phoenix Złote Gody.

0: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 60. rocznicy ślubu napłynęły dla Państwa Krystyny i Ignacego Kula z Olesna.
1: 60 lat wspólnego życia, dzielenia radości i pokonywania trudności to piękny dowód na to, czym jest prawdziwa miłość, szacunek i oddanie. Jesteście dla nas wszystkich wspaniałym wzorem do naśladowania. Pokazujecie, jak budować trwałe szczęście i dbać o siebie nawzajem każdego dnia. Życzymy Wam kolejnych lat w zdrowiu, niesłabnącej pogody ducha oraz spokoju. Niech każda wspólna chwila przynosi Wam radość, a otaczająca Was rodzina będzie zawsze powodem do dumy i źródłem wsparcia.
0: Życzą dzieci, wnuki, prawnuki, synowa i zięciowie. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Walc Miłości, Diamentowe Gody.

0: 14 lipca obchodzić będzie 80. urodziny pani Irena Kocerba z Pińczowa.
1: Kochana mamo, w dniu urodzin życzymy Ci zdrowia najlepszego, pogody ducha, radości, szczęścia wszelakiego. Niech każdy kolejny dzień uśmiechem Cię darzy, a wszelkie marzenia spełniały się na Twej twarzy. Uśmiechu od rana, byś czuła się zawsze przez wszystkich kochana. Niech każdy krok mądrością ozłaca, a dobro, które dajesz do Ciebie, wciąż powraca. Artur śle jeszcze takie słowa. Hej, teściowa kochana, koniec tego sprzątania, koniec prania, gotowania, innym cały czas dogadzania. Teraz pora na Twoje świętowanie, picie kawy, jedzenie ciasta i odpoczywanie.
0: Życzenia śle córka Jadwiga z mężem Arturem i Eweliną. Do życzeń dołącza się mąż Józef. Muzycznym upominkiem będzie piosenka 100 lat Irenka.

0: Z najlepszymi życzeniami spieszymy do kochanej mamy pani Ireny Kocerby z Pińczowa, która 14 lipca obchodzić będzie 80. urodziny.
1: Z tej okazji, mamo, świętuj ten dzień ze swymi ukochanymi. Śmiej się i miej wiele radości. Niech szczęście zawsze w twym sercu gości. Byś chorób nie zaznawała, wesołością przykład dawała. By twe marzenia się spełniały i jeszcze szczęścia dodawały. Życzymy ci zdrowia, co wiatru się nie boi i pogody ducha, co przy tobie stoi.
0: Życzy córka Dorota z mężem Mariuszem i synami Adrianem i Konradem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Urodziny Złoty Rytm.

0: O uwagę prosimy Państwa, Renatę i Waldemara Nasienniaków z miejscowości Żabiec w gminie Pacanów, którzy 9 lipca obchodzili 15. rocznicę ślubu.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszej 15. rocznicy ślubu chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz z całego serca podziękować. Dziękujemy za każdy dzień troski, bezwarunkową opiekę i ogromny trud, jaki wkładacie w nasze wychowanie oraz wykształcenie. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za to, że zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc, dobre słowo i bezpieczny dom. Życzymy Wam kolejnych wspaniałych lat w zdrowiu, niesłabnącej miłości i cierpliwości do nas. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą synowie Kamil i Bartek oraz dedykują piosenkę Mariusza Kalagi Jedna z gwiazd.
2: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: O uwagę prosimy Państwa Anetę i Grzegorza Augustyn z Tarnowa Krzyża.
1: 13 lipca mija 24. rocznica Waszego ślubu. Przesyłam takie życzenia miłości, zdrowia i powodzenia. Niech pozostałe lata też Wam w szczęściu płyną. Niech Wam błogosławi Pan Jezus z Maryją. Jak dwie papuszki jesteście, co żyć bez siebie nie mogą. Dzień za dniem, rok za rokiem, kroczcie wspólną drogą. By takich rocznic jeszcze dużo było, a to Wasze wspólne życie nigdy Wam się nie znudziło.
0: Życzenia te drogą radiową przez RDN Tarnów przesyła mama Czesława Mróz oraz dedykuje piosenkę Iść za głosem serca.

0: O uwagę proszony jest pan Kamil Piendel z Porąbki Uszewskiej.
1: Kochany Kamilu, z okazji imienin przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i wszelkiej pomyślności. Życzymy odwagi i sił, by spełniać najskrytsze marzenia oraz by każdy kolejny dzień był tym najszczęśliwszym dniem w Twoim życiu. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci zawsze błogosławi.
0: Życzą rodzice i rodzeństwo oraz dedykują piosenkę zespołu Magic Band Zielone Włoskie Orzechy.

0: Państwo Maria i Czesław Smoleniowie z Tarnowa świętują wyjątkową uroczystość – 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.
1: Kochani jubilaci, gratulacje i serdeczne życzenia. Wasza rocznica jest szczególną okazją, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście podczas wspólnej drogi życia. Jest to również czas, aby podziękować Bogu za dar miłości i trwałości małżeństwa. Cieszcie się dobrym zdrowiem po długie lata. Wspólnie celebrujcie każdą chwilę na drodze, którą razem idziecie. Niech zawsze we wszystkim będzie Wam towarzyszyć ukochana przez Was Maryja.
0: Wszelkiego dobra i życia pełnego miłości życzy rodzeństwo z rodzinami oraz dedykuje piosenkę Piotra Rubika Miłość to słowa dwa.

0: Drodzy diecezjanie, pielgrzymi kochani, hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi dumnie: posłani.
1: Posłani, żeby głosić dobroć i miłość Boga, nie mamy się co martwić, że dookoła trwoga. Czarne chmury nad światem, nie straszne nam te terminy. Ruszamy do Matuchny Częstochowskiej na jej imieniny. Kto może, niech się pakuje, szykujcie się do drogi. Prowadź, Matko, nas szczęśliwie w domu Twego progi.
0: Do wspólnego pielgrzymowania na 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę zaprasza Grupa 8 Święty Stanisław Brzesko. Pielgrzymi Grupy 8 serdecznie dziękują firmom Zasada Trans Spedition, AMT Andrzej Macheta z Krowiarek, firmie Proster, restauracji Galicyjska oraz wszystkim gospodarzom przyjmujących pielgrzymów za wszelką okazaną pomoc. Podczas pielgrzymowania miej o nas, Matko, staranie. Pobłogosław wszystkim pielgrzymom Wszechmogący Panie. Muzyczną dedykacją jest krakowiak wędrowny.

0: O uwagę prosimy panią Amelię Burdacką z Brzeznej.
1: Kochana Amelio, z okazji Twoich 18 urodzin składamy Ci wyjątkowe życzenia. Niech każdy dzień przynosi Ci radość, a wejście w dorosłość stanie się początkiem pięknego rozdziału w Twoim życiu. Życzymy Ci, aby życie było pełne miłości, nowych możliwości i niezapomnianych chwil, a Ty, abyś zawsze miała odwagę sięgać po to, czego pragniesz, a Boża opatrzność niech czuwa nad Tobą na każdym kroku Twojego życia.
0: Życzą ojciec chrzestny Rafał z ciocią Moniką oraz Weroniką, Wiktorem i Mikołajem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Kordiana Góry, moje góry.

0: O uwagę prosimy Państwa Beatę i Ryszarda Hejmej z Nowego Sącza.
1: Drodzy jubilaci, z okazji 30. rocznicy Waszego ślubu życzymy Wam dużo radości, zdrowia, szczęścia, miłości i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to Wasza miłość i bliscy są największym skarbem. Niech ta okrągła rocznica prowadzi Was szczęśliwie do złotych godów. Życzymy Wam, aby spełniło się absolutnie wszystko, o czym marzycie. Niech każdy dzień przynosi Wam spełnienie, zdrowie i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.
0: Te życzenia przekazujemy od Agaty i Piotra z synami, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Eleni Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz. Aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. O uwagę prosimy Zuzannę Burkot z Rzepiennika Strzyżewskiego, której chcemy przekazać życzenia z okazji 10 urodzin.
9: Dziś są Twoje urodzinki, nie rób dłużej smutnej minki. Życzymy Ci szczęścia w dniu Twojego święta, każdy tu o Tobie dziś pamięta. By spełniły się Twoje urodzinowe życzenia, by rzeczywistością stały się Twoje marzenia. Uśmiech niech na twarzy stale gości, niech życie upływa Ci tylko w radości. Zdrowia życzymy na długie lata.
0: Tego Ci życzą rodziny Trzeciaków, Bąków i babcia Danusia. Wszyscy dedykują piosenkę Baciarów Buzi Buzi.

0: O uwagę prosimy Państwa Magdalenę i Krzysztofa Bomba z Brnika.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszej 20. rocznicy ślubu życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze więcej pięknych chwil spędzonych razem. Niech nigdy nie zabraknie Wam miłości, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. Życzymy Wam, żebyście zawsze byli dla siebie wsparciem, potrafili cieszyć się nawet z małych rzeczy oraz aby każdy kolejny dzień przynosił nowe powody do uśmiechu. A dom zawsze był miejscem pełnym ciepła i radości. Dziękujemy Wam za wszystko, czego nas nauczyliście. Za troskę, dobre rady i za to, że zawsze możemy na Was liczyć. A także za pokazanie nam, jak ważna jest rodzina. Przed Wami jeszcze wiele pięknych lat. Wspólnych wyjazdów, rodzinnych spotkań i niezapomnianych chwil. Kochajcie się tak samo mocno jak przez wszystkie lata i nigdy nie traćcie powodów do uśmiechu.
0: Życzenia przesyłają Wasze kochające dzieci Filip, Kamil i Martyna. Do życzeń dołączają piosenkę Lady Bang Zawsze tam, gdzie ty.

0: O uwagę prosimy panią Mariolę Przechrzta z Nowego Wiśnicza.
1: Kochana Mariolko, w dniu twoich 60 urodzin trudno znaleźć słowa, które w pełni oddadzą, jak wyjątkową jesteś osobą. Przez wszystkie lata swojego życia obdarzałaś innych dobrem, ciepłem i troską. Zawsze potrafiłaś dostrzec czyjeś smutki, wyciągnąć pomocną dłoń, wesprzeć dobrym słowem i dać nadzieję wtedy, gdy była najbardziej potrzebna. Niech kolejne lata będą czasem spełnionych marzeń, pięknych wspomnień i chwil, które ogrzewają serce. A kiedy spojrzysz wstecz, niech towarzyszy ci duma z życia przeżytego mądrze, uczciwie i z ogromną miłością do drugiego człowieka. Mariolko, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
0: Życzą rodzice i rodzeństwo z rodzinami, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Krzysztofa Krawczyka Byle było tak.

0: O uwagę prosimy pana Mariana Świnionogę z Zalasowej.
1: Z okazji imienin i urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i wielu powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech los będzie dla ciebie łaskawy, a życie obdarza cię tym, co najcenniejsze.
0: Życzy przyjaciółka Małgorzata oraz dedykuje piosenkę Janusza Ratajczaka Pozwól mi, Panie.

0: O uwagę prosimy Państwa Jadwigę i Kazimierza Ziaja z Dębicy.
1: Dla naszych kochanych rodziców, taty z okazji 80. urodzin i mamy, która ma już 82 lata, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha, wielu powodów do uśmiechu oraz spełnienia wszystkich marzeń składają syn Sławek z Bożenką z Wigan, córka Sylwia z mężem Jarkiem i wnuczką Miją z Worcester, wnuczka Julia

gronie najbliższych. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam powody do uśmiechu, a szczęście i miłość zawsze goszczą w Waszym domu. 100 lat z całego serca Wasza rodzina. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny Jantar, Radość najpiękniejszych lat.

0: O uwagę prosimy panią Władysławę Potoczek z Czchowa.
1: Kochana siostro, z okazji 70. urodzin przesyłam ci moc najpiękniejszych z głębi serca płynących życzeń. Za nami obiema wiele pięknych lat. Życie przyniosło mnóstwo szczęśliwych chwil. Przyniosło również trudy, z którymi musiałyśmy sobie poradzić. Życzę ci z całego serca, aby kolejne lata były dla ciebie bardzo szczęśliwe, abyś umiała znajdować radość w każdej chwili codzienności i aby spełniły się twoje najskrytsze marzenia. Niech każdy twój dzień będzie pogodny i radosny i niech przynosi ci mnóstwo powodów do uśmiechu. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg

0: Niech Ci błogosławi, daje zdrowie i pomyślność na dalsze lata życia.
1: Życzy siostra bliźniaczka Wanda oraz dedykuje piosenkę Janinie Libery Najpiękniejszy dzień.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Stanisława Wójcik z Nowej Jastrząbki.
1: Kochana rodzino, dziękuję Wam za pamięć, za wsparcie i za to, że byliście ze mną 8 sierpnia 2025 roku i 6 lutego tego roku w Luszowicach. Dziękuję za rozmowy, za przesyłanie wspierających serduszek, które symbolizowały, że jesteście ze mną w żałobie i smutku. Życzę Wam dużo zdrowia, radości, niewyczerpanych pokładów wiary i siły. Niech moc będzie z Wami, a to, co złe, omija Was z daleka. Życzę Wam, by Pan Jezus miłosierny szczodrze obdarzył Was swoimi łaskami w dalszym życiu, a Matka Najświętsza otaczała Was swoją opieką każdego dnia i wspierała w trudnych chwilach.
0: Podziękowania i życzenia przesyła kuzynka Bernadetta Żmuda z Opola wraz z piosenką Liczę na Ciebie, Ojcze, w wykonaniu świętego Jana Pawła II.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Józefa Żurawskich ze Stanów Zjednoczonych oraz mamę Zofię Żurawską z Luszowic.
1: Szanowni Państwo, dziękuję Wam za pamięć, za pokrzepienie, za słowa pocieszenia oraz za uczestnictwo w pogrzebie mojej mamy Józefy Żmuda dnia 8 sierpnia 2025 roku w Luszowicach. Życzę Wam zdrowia, wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień, Bożego błogosławieństwa w dalszym życiu oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa. Na pewno macie jeszcze swoje marzenia i życzenia, więc również życzę ich spełnienia.
0: Podziękowania i życzenia przesyła Bernadetta Żmuda z Opola oraz dedykuje piosenkę Lecha Stawskiego Polskie Kwiaty.

0: O uwagę proszony jest pan Paweł Biel z Lusławic.
1: Drogi tato Pawle, z okazji twoich imienin oraz Dnia Ojca życzymy ci dużo zdrowia, spokoju i radości każdego dnia. Niech będzie mniej stresu, mniej pracy i powodów do zdenerwowania, a więcej czasu na odpoczynek, rodzinę i realizację swoich pasji. Życzymy ci także wielu wspaniałych podróży, tych bliskich i dalekich, pełnych pięknych widoków, niezapomnianych przygód i szczęśliwych wspomnień. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, satysfakcję i wiele powodów do dumy.
0: Życzą syn Jakub oraz córka Kamila z mężem Kamilem. Do życzeń dołączają piosenkę Kordiana Ja nie jestem milionerem.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Lisa z Pierszyc.
1: Kochany tato, z okazji Dnia Ojca chcemy ci podziękować za wszystko, czego nas nauczyłeś. To dzięki tobie wiemy, że ciężka praca, uczciwość i wytrwałość prowadzą do celu. Nauczyłeś nas odwagi, by podejmować wyzwania oraz siły, by się nie poddawać w trudnych chwilach. Zawsze mogliśmy liczyć na twoje wsparcie, mądre rady i dobre serce. Jesteś dla nas wzorem i największym bohaterem. Życzymy ci zdrowia, radości, spełnienia marzeń i wielu powodów do dumy. Kochamy cię całym sercem.
0: Podpisane twoje córki Aneta i Ewa. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Dziękuję ci, tato.

0: O uwagę prosimy Państwa Celinę i Tadeusza Jurek z miejscowości Łukowa.
1: Kochani rodzice, dziś świętujecie wyjątkowy jubileusz, 40 lat wspólnej drogi. Z tej okazji składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za miłość, którą obdarzacie się każdego dnia, za dom pełen ciepła, wzajemnego szacunku i rodzinnych wartości, które nam przekazaliście. Niech kolejne lata przyniosą Wam dużo zdrowia, radości, spokoju oraz spełnienia marzeń.
0: Życzą dzieci wraz z rodzinami oraz dedykują piosenkę Andre & Chili, żona i mąż.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
5: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
5: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
5: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: O uwagę prosimy pana Ryszarda Wilka z Bobowej.
1: Kochany mężu, tato, teściu i dziadku, z okazji zbliżających się 16 lipca twoich 70. urodzin pragniemy z całego serca podziękować ci za wszystko, co dla nas robisz. Jesteś prawdziwym fundamentem naszej rodziny, człowiekiem o wielkim sercu i duszy pełnej ciepła. Dziękujemy za twoją niezastąpioną pomoc i gotowość do wspierania nas w każdej sytuacji. Sam masz tak niewiele potrzeb, a jednocześnie dajesz nam wszystko, co najcenniejsze. Dziękujemy za to, że tak wspaniale dbasz o nasze rodzinne spotkania i o to, abyśmy zawsze trzymali się razem. W związku ze zbliżającymi się 70. urodzinami życzymy ci przede wszystkim zdrowia, które pozwoli ci cieszyć się każdym dniem, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej na dalsze lata życia. Życzymy ci radości, spokoju oraz wielu kolejnych cudownych chwil spędzonych w gronie najbliższych, którzy tak bardzo cię kochają.
0: Tego wszystkiego z ogromną wdzięcznością tobie życzą żona Zuzanna, córka Jolanta z mężem Grzegorzem oraz dziećmi Dawidem i Aleksandrą, córka Ewa z mężem Maciejem oraz dziećmi Natalią i Bartłomiejem oraz syn Łukasz. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Duo Phoenix. Życzymy szczęścia!

0: O uwagę prosimy panią Ewę Podraza ze Słotowej.
1: Dziś 65 wybija godzina. Świętuje z Ewą cała rodzina. Mąż Marek z dumą na ciebie zerka, bo w twoim sercu miłość i iskierka. Piotrek i Szymek, Paweł i Krzyś, wszyscy synowie życzą ci dziś. Niechaj twój ogród pięknie rozkwita, a każdy dzień cię z radością wita. Dla bliskich pracujesz oddana ogromnie, o własnych potrzebach zapominasz skromnie. Niech dobry Bóg, w którego tak mocno wierzysz, da ci siłę, byś mogła w szczęściu długo i wesoło żyć. Zdrowia, spokoju i opieki z nieba, bo nic więcej ci do szczęścia nie trzeba. Wszystkiego najlepszego życzymy ci razem z synową, wdzięczną za dobroć i serce twe.
0: A muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny Jantar Za każdy uśmiech twój.

0: O uwagę prosimy panią Lucynę Majcher z Roztoki.
1: Kochana żono i mamo, w dniu twoich 60. urodzin chcemy ci podziękować za każdą iskrę dobra, którą nas otaczasz. Niech ten dzień przynosi ci spokój w sercu i pewność, że nigdy nie jesteś sama. Pamiętaj, że twoja siła i uśmiech są dla nas największą inspiracją. Życzymy ci zdrowia, odpoczynku i wiary w to, że przed tobą jeszcze mnóstwo pięknych chwil. Bardzo cię kochamy. Niech Matka Boża ma cię zawsze w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą mąż Tadeusz i córki Ewelina, Adriana, Judyta i Gabriela. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Pawła Gołeckiego Wspomnij swój dom.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie. O uwagę prosimy pana Karola Mądrzyka z Dołęgi.
6: Kochany Karolu, z okazji 30 urodzin pragniemy ci przesłać moc najpiękniejszych z głębi serc płynących życzeń. Życzymy ci przede wszystkim zdrowia, niesłabnącej pogody ducha i nieustającego optymizmu we wszystkim, co robisz. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a czas, który możesz dzielić z najbliższymi, niech daje ci radość i przynosi siły do działania. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece i wyprasza dla Ciebie wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
1: Te życzenia przekazujemy od żony Ani wraz z synami Gabrysiem i Antosiem. Do życzeń dołączają się teściowie oraz rodzeństwo żony z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wiktora Dyduły, Tam słońce, gdzie my?

0: O uwagę prosimy Państwa Irena i Andrzeja Kopek z Rzepiennika Strzyżewskiego, którzy świętują 50. rocznicę ślubu.
1: 50 lat minęło jak jeden piękny dzień. Niech wszelki smutek zniknie i odejdzie w cień. Przez pół wieku razem w niedoli i doli. Mijaliście wszystko, co w życiu czasem boli. Dziś wasze złote gody. Wielkie to świętowanie. Niechaj na zawsze w sercach ta miłość zostanie. Życzymy wam zdrowia, szczęścia i radości oraz wszelkiej pomyślności.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Anny Jantar Za wszystkie noce.

0: O uwagę prosimy Państwa Lucynę i Zbigniewa Puła z Łęgu Tarnowskiego, którzy 11 lipca obchodzili 45. rocznicę ślubu.
1: Z okazji 45. rocznicy ślubu gratulujemy Wam tego pięknego, szafirowego jubileuszu. 45 lat wspólnej drogi to dowód na to, że najcenniejszym skarbem w życiu jest po prostu drugi człowiek, z którym można dzielić życie. Niech Wasza miłość lśni niczym najjaśniejszy szafir, a Wasze serca zawsze biją w tym samym zgodnym rytmie. Życzymy Wam, abyście każdego dnia czerpali radość z tego, że macie siebie, a Wasza wspólna droga zawsze była

0: była pełna ciepła i zrozumienia. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
1: Życzą kuzynki Grażynka, Wiesia, Jadzia z rodzinami, kuzyn Marek, ciocia Lucja oraz chrześniak Bartek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Balkan Express, Nasze Róże.

0: o uwagę prosimy panią Halinę Krzyżak z Tęgoborza.
1: Z okazji Twoich imienin życzymy Ci, mamo, byś zawsze czuła się doceniana. Niech los ściele Ci pod nogi najlepsze chwile, a wszelkie smutki odchodzą w cień. Żyj tak, by każdy kolejny dzień był wspaniałą i radosną przygodą.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Ireny Santor, Tych lat nie odda nikt.

0: W koncercie życzeń miło nam powitać panią Marię Dudczak z Kamiennej, która świętuje wyjątkowy jubileusz – setne urodziny.
1: Dla kochanej cioci i mamy przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z okazji setnych urodzin. Twój piękny jubileusz stulecia napawa nas ogromną dumą i wzruszeniem. Dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, a Tobie za wszelkie dobro i miłość, której od Ciebie doświadczamy. Niewielu ludziom dane jest świętować tak wspaniałe urodziny. Życzymy Ci, aby kolejne lata upływały w zdrowiu, w otoczeniu kochającej rodziny i w całkowitym spokoju. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech błogosławi Cię każdego dnia i obdarza zdrowiem i siłą.
0: Te życzenia przekazujemy od dzieci, wnuków i całej rodziny Dudczaków i Tomasiaków. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy Państwa Anastazję i Janusza Galas z Zalasowej.
1: Kochani rodzice, z okazji 35. rocznicy ślubu pragniemy złożyć Wam najpiękniejsze życzenia oraz z całego serca podziękować Wam za dar życia, bezwarunkową miłość, cierpliwość i trud włożony w nasze wychowanie. Dziękujemy, że stworzyliście dom pełen ciepła i byliście dla nas najlepszym drogowskazem oraz przykładem, jak iść przez życie razem, trzymając się za ręce. Życzymy Wam zdrowia, szczęścia, niegasnącego uśmiechu i kolejnych lat spędzonych w tak wielkiej miłości. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Fisher Feet Make, bo to miłość.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Anastazję i Janusza Galas z Zalasowej.
1: Kochani babciu i dziadku, z okazji Waszych korolowych godów pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i miłości. Dziękujemy za każdy wspólny dzień, za Waszą troskę o nas, miłość, dobroć i wsparcie. Niech Wasza miłość trwa przez kolejne dekady, a każdy poranek przynosi Wam mnóstwo radości. Bądźcie zawsze szczęśliwi i zdrowi. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji 35. rocznicy ślubu życzą wnuki oraz dedykują piosenkę Baciarów Ja Cię Kocham.

0: O uwagę prosimy panią Marię Krzyściak z Limanowej Sowliny.
1: Kochana babciu, z okazji urodzin z głębi serca życzymy ci dni pełnych słońca, niegasnącej pogody ducha i wielu powodów do radości. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci spokój, zdrowie i chwile bez troski w gronie najbliższych. Bądź zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Żyj nam w zdrowiu i szczęściu przez kolejne piękne lata. Niech Matka Boża ma cię w opiece i wyprasza wszelkie potrzebne łaski.
0: Życzą wnuki Sławomir i Monika oraz dedykują piosenkę Pozdrawiam Ciebie Matko w wykonaniu Doliny Mszanki.

0: O uwagę prosimy panią Marię Motylską z zabawy.
1: Kochana żono, mamo i babciu, z okazji urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby w twoim sercu zawsze gościła pogoda ducha, a każdy nowy dzień niósł nadzieję i siłę do działania. Niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy, a w codziennym biegu nie brakuje ci okazji do wytchnienia. Życzymy ci dużo zdrowia, braku trosk, spokoju ducha i życzliwych ludzi wokół siebie. Czerp z życia pełnymi garściami i zarażaj swoim optymizmem wszystkich dookoła. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą mąż Janusz, syn Mateusz, syn Michał z żoną Urszulą i wnuki Gabriel i Bianka. Do życzeń dołączają piosenkę Eleni Suliko.

0: O uwagę prosimy pana Władysława Kocika z Janowic.
1: Z okazji 70. urodzin i imienin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, radości i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech otaczają cię sami życzliwi ludzie, a twoje dalsze życie niech toczy się tak, jak tego pragniesz.
0: Życzą sąsiedzi Paweł i Barbara Jasińscy z dziećmi. Do życzeń dołączają piosenkę Andrzeja Rybińskiego, Nie liczę godzin i lat.

0: Naszym szczególnym gościem jest dziś pani Alina Kuczek z Tarnowa.
1: Kochana pani Alinko, z okazji twoich 75. urodzin składamy ci najgorętsze życzenia od dyrekcji wszystkich pracowników Radia RDN Małopolska. Jesteś dla nas nieocenioną częścią radiowej rodziny, osobą niezwykle oddaną, na którą zawsze można liczyć i prawdziwą przyjaciółką, która swoim ciepłym, dobrym słowem, śmiechem wnosi słońce do naszej codziennej pracy. Dziękujemy ci za twoje wielkie serce i zaangażowanie, które wkładasz w każdy dzień. Twoja praca jest dla nas bardzo ważna, a dzięki Tobie w naszej stacji zawsze panuje ład i dobra energia. Porównujemy Cię do Twoich ukochanych kwiatów na balkonie, o które tak pięknie dbasz i które zachwycają każdego. Wnosisz do naszego zespołu mnóstwo barw, troski, piękna i dobra. Życzymy Ci dużo potrzebnego zdrowia, niegasnącego uśmiechu, spokoju ducha oraz chwil zasłużonego odpoczynku. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzenia wraz z wielką wdzięcznością składają dyrekcja i pracownicy Radia RDN. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny Jantar, Żeby szczęśliwym być.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą ksiądz Henryk Chomącik,
1: ksiądz Henryk Podolski,
0: ksiądz Henryk Franczyk,
1: ksiądz Henryk Juszczyk,
0: ksiądz Henryk Kołodziej,
1: ksiądz Henryk Osora,
0: ksiądz Bogdan Lebryk,
1: ksiądz Bogdan Węgrzyn
0: i ksiądz Bogdan Wiszyński. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia!

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
2: Miło nam powitać słuchaczy audycji poświęconej życiu i działalności świętego Stanisława Papczyńskiego. Nagrania powstały z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Pragniemy, aby nasze radiowe spotkania przybliżyły postać świętego pochodzącego z parafii Podegrodzie, jego działalność, dzieła oraz czasy, w których przyszło mu żyć.

0: W dzisiejszej audycji zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu wygłoszonego podczas konferencji naukowej, która miała miejsce w Podegrodziu z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego. Na pytanie, czy ojciec Stanisław Papczyński jest twórcą Szkoły Duchowości, odpowiada ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, autor książek, artykułów naukowych z teologii duchowości, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
1: Drodzy Państwo, pozwólcie, że nie będę wchodził w szczegóły biograficzne, które tak zostały fantastycznie przedstawione i w cały kontekst jego życia. Natomiast chciałbym w tym temacie ukierunkować myślenie w odpowiedzi na to pytanie, czy święty Stanisław Papczyński jest twórcą Szkoły Duchowości, czy można mówić o Szkole Duchowości Papczyńskiego, czy szerzej Szkoły Duchowości Mariańskiej. By odpowiedzieć na to pytanie, najpierw zapytajmy się, czym jest Szkoła Duchowości. Tutaj znowu trzeba powiedzieć, że określenie Szkoła Duchowości nie jest jednoznaczne. Są bardzo różne ujęcia. Poza tym niektórzy mówią, że jest tylko 15, 13, 18 szkół duchowości, te najbardziej klasyczne. Inni rozszerzają nawet do kilkudziesięciu. A mamy też i takie skrajne przypadki, kiedy swobodnie nazywa się wszelkie inicjatywy o charakterze jakimś badawczym, charyzmatycznym Szkołą Duchowości. Dość jako przykład tylko wspomnieć, pomijając oczywiście nazwiska, że uczniowie jednego z współczesnych teologów, już będącego na emeryturze, chętnie piszą, że jest on twórcą polskiej Szkoły Duchowości. No póki co jeszcze żyje. Więc jak można mówić, że jest twórcą polskiej Szkoły Duchowości? To znaczy co? Do tej pory nic nie było, dopiero żeśmy z drzewa zeszli? No przecież to jest śmieszne. Sam zainteresowany, o dziwo, nie zaprzecza i nie kwestionuje tej opinii swoich uczniów, którzy może zbyt przesadnie to określają. Więc Szkoła Duchowości to pojęcie, które wymaga doprecyzowania. Żeby nie wchodzić już w szczegóły, które Państwo znajdziecie w opracowaniu przygotowane już do publikacji, powiem, że Szkoła Duchowości to pewna propozycja, to przełożenie Ewangelii na sposób dążenia do świętości w określonym kontekście społecznym, historycznym czy eklezjalnym. Czyli mówiąc inaczej, to Ewangelia w praktyce. Tak najprościej biorąc, aby mówić o Szkole Duchowości, trzeba wskazać kilka istotnych elementów, a mianowicie Szkoła Duchowości zawsze rodzi się z doświadczenia duchowego jego założyciela lub jego założycieli. Więc po pierwsze założyciel, osoba, która odznacza się świętością życia i jego doświadczenie duchowe jest autentyczne. Na tyle silne, na tyle bogate, że indukuje podobne doświadczenia duchowe i tworzy się określone środowisko. Drugim elementem jest konkretna praktyka życia duchowego jako ta propozycja wcielania Ewangelii w życie. Następnie mamy określony fundament teologiczny, więc jakąś doktrynę na temat życia duchowego. I czwarty element, bardzo istotny, historyczna ciągłość, czyli następcy, czyli naśladowcy założyciela. Czyli mówiąc jeszcze prościej, mamy założyciela, jego naśladowców, określoną doktrynę i określoną praktykę.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji dziesięciolecia kanonizacji.
1: Spróbujmy, już mając pewną wiedzę, zarówno historyczną, jak i biograficzną, odpowiedzieć na pytanie, czy możemy mówić o szkole duchowości ojca Papczyńskiego w oparciu o te cztery kryteria. Pierwsze, świętość założyciela. Tu nie ulega wątpliwości, że to kryterium jest absolutnie spełnione. Sam fakt, przedstawione wydarzenia, jego rys biograficzny, ale sam fakt, że Kościół potwierdził jego świętość poprzez akt beatyfikacji i kanonizacji, który dokonał się chyba dokładnie 10 lat temu, nawet chyba o tej godzinie, nie wymaga specjalnego komentarza. Natomiast można byłoby, i to już zostało poczynione, pokazywać, na czym ta świętość założyciela księży Marianów i samego ojca Papczyńskiego polega, ale z uwagi na ograniczony czas to pomijamy. Drugi element to określona synteza teologiczno-duchowa. Każda bowiem szkoła duchowości posiada jakiś charakterystyczny akcent. Na przykład dla jednej z takich najbardziej klasycznych szkół duchowości, jaką jest szkoła benedyktyńska, jest to harmonia modlitwy i pracy wyrażona w tym słynnym adagium przypisywanym świętemu Benedyktowi, choć w jego regule tego nie ma, ora et labora. Czy weźmy inne szkoły duchowości, jak chociażby dominikańska, contemplare et contemplata aliis tradere, czyli to, co przekontemplowane, innym przekazywać, i tak dalej. W przypadku ojca Papczyńskiego pojawia się pytanie, czy mamy określoną syntezę teologiczno-duchową. Można by powiedzieć, że tak, jak najbardziej. Z tym, że szkoły duchowości raczej wyrażają się poprzez pewne syntezy, poprzez pewne modyfikacje już zastanych form i koncepcji życia duchowego. Czy ojciec Papczyński tworzy coś bardzo oryginalnego? Jeśli w ogóle można mówić o jakiejś oryginalności, co byłoby pewną przesadą, bo przecież mamy jedną Ewangelię, sama Ewangelia w sobie jest oryginalna, więc żaden z twórców szkoły duchowości nie tworzy czegoś, czego nie byłoby, natomiast jest to kwestia wydobycia pewnych rzeczy, które do tej pory były może mniej zauważane albo w innej konfiguracji. W przypadku ojca Stanisława mamy tutaj połączenie wielu elementów, które zresztą wynikają z ówczesnego kontekstu takiego teologiczno-duchowego w Polsce, a mianowicie duchowość XVI-XVII wieku, mniej więcej do połowy XVIII wieku, polska duchowość charakteryzuje się silnym chrystocentryzmem, kultem serca Jezusa, rozbudowaną ascetyką, rozwojem nabożeństw pasyjnych, czego przykładem są powstające kalwarie jak Zebrzydowska, Pacławska czy inne, następnie pogłębiona maryjność, dalej wyraźnie u ojca Papczyńskiego, i to jest chyba tym najbardziej wyróżniającym go akcentem, a mianowicie akcent eschatologiczny, to zatroskanie o dusze czyśćcowe, ich wsparcie. Jest to chyba najbardziej charakterystyczny rys tej syntezy, jaką prezentuje ojciec Papczyński. Dość przypomnieć, że właśnie w tym kluczowym, sztandarowym dziele, które można uznać za swoisty podręcznik życia duchowego Templum Dei Mysticum, mistyczna świątynia Boża, ojciec Papczyński pisze, że modlitwa, wsparcie dusz czyśćcowych to jest najbardziej wręcz heroiczny akt miłosierdzia, czyn miłosierdzia. Bo o ile spełniamy uczynki miłosierdzia wobec osób żywych, które mogą nam się odwdzięczyć, możemy odczuć ich radość i wdzięczność, to wsparcie dusz czyśćcowych nie daje nam takiej satysfakcji. To pozostaje tylko na poziomie wiary, że rzeczywiście pomagamy im i oni nam się odwdzięczą. Jest tam taki piękny fragment, którego tu w tej chwili nie mam, ale wręcz ojciec Papczyński pisze, że byłoby rzeczą nie do pomyślenia, żeby nie odpowiedzieć na błaganie, na wołanie dusz czyśćcowych o wsparcie. I tylu będziemy mieli przyjaciół w niebie, ilu dopomożemy do zbawienia. Ważny też jest element troski o reformę moralną społeczeństwa. W tej syntezie doktrynalnej ojca Papczyńskiego to wyraźnie wybrzmiewa i też zasługiwałoby to na rozszerzone przedstawienie. Dalej, trzeci element, który zazębia się z tym wspomnianym już elementem doktrynalnym, to mianowicie określone praktyki modlitewno-ascetyczne. I tu znowu cała bogata paleta różnych praktyk, jakie proponuje ojciec Papczyński, poczynając od modlitwy za zmarłych, poprzez praktyki modlitewne maryjne, jak chociażby koronka, zresztą przedstawiany jest tą decymką, koronką do 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, którą zapożyczył, i cały szereg innych aktów modlitewnych. Ale to, co jeszcze pozostaje tutaj do wspomnienia, mianowicie ten czwarty element, ciągłość tej propozycji, jaką zawiera życie i dzieło ojca Papczyńskiego. A więc czy jego doświadczenie duchowe znajduje swoich kontynuatorów i czy ono rodzi owoce świętości? Odpowiedź jest oczywista. Zgromadzenie księży Marianów jest tego ewidentnym dowodem, że zaproponowana droga życia duchowego ojca Papczyńskiego, mająca swoją pewną syntezę, znajduje kontynuację w Zgromadzeniu Księży Marianów i przynosi owoce świętości. Czy to w osobie błogosławionego Jerzego Matulewicza, czy męczenników mariańskich, czy sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
1: Pomimo tych argumentów, które tutaj wskazałem, rodzi się pewna wątpliwość, a mianowicie duchowość ojca Papczyńskiego przez długi czas pozostawała stosunkowo mało znana poza środowiskiem mariańskim i, jak się wydaje, nie wywarła wpływu porównywalnego na przykład z duchowością benedyktyńską, gałąź benedyktynów to cystersi i inne jeszcze gałęzi, czy porównywalną z duchowością ignacjańską, karmelitańską, to są te wielkie, klasyczne szkoły duchowości. Czy można na równi postawić szkołę duchowości ojca Papczyńskiego? No, wydaje się, że tutaj ten zasięg i to oddziaływanie nie dorównuje. I to jest ta pewna, można powiedzieć, taka wątpliwość, słabość, jaka się rodzi w tym stawianym pytaniu. Dalej, wokół duchowości mariańskiej nie rozwinęła się szeroka tradycja teologiczna ani wielka literatura mistyczna porównywana na przykład z karmelitanizmem. No i wreszcie trzecia wątpliwość, jaką się czasem podnosi, a mianowicie, że ojciec Papczyński pozostawił dzieła ascetyczne i praktyczne, ale nie dał pełnego systemu teologii duchowości. To są takie pewne metodologiczne wątpliwości, ale od razu trzeba tutaj uspokoić, że te wskazane trudności nie przekreślają możliwości uznania duchowości świętego Stanisława Papczyńskiego za autentyczną szkołę duchowości. Lepiej byłoby zatem może, mając na względzie te pewne ograniczenia, które tutaj wymieniłem przed chwilą, może lepiej byłoby powiedzieć, że jest to rozwijająca się szkoła duchowości lub historycznie niedokończona. A to oznacza, że przed nami jest wielkie zadanie dopracowania tej duchowości i wdrażania ją w życie eklezjalne. I w to zadanie, które by potwierdziło ostatecznie, że szkoła duchowości proponowana przez ojca Papczyńskiego jest autentyczną szkołą duchowości, niepodlegającą wątpliwości, temu celowi służą takie inicjatywy, jak chociażby to nasze tutaj sympozjum. Na koniec pobieżnej prezentacji dodam, że nie ulega wątpliwości, iż dzieło ojca Papczyńskiego, czyli stworzenie Zgromadzenia Marianów, jest pierwszym polskim męskim zgromadzeniem zakonnym. To jest faktem. I można jednocześnie powiedzieć, mając na względzie te wszystkie drobne ograniczenia, że proponowana przez ojca Papczyńskiego droga osiągania świętości jest pierwszą polską szkołą duchowości, autentycznie polską, jakkolwiek wymagającą jeszcze pogłębienia, dopracowania, a przede wszystkim wcielenia w życie, chociażby poprzez wielkie dzieła duszpasterskie i misyjne Zgromadzenia Księży Marianów.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Siostry i bracia, lipiec jest czasem, który w naszej parafii, w parafii Podegrodzie, chcemy szczególnie poświęcić różom różańcowym. W każdej parafii są róże różańcowe. To są swoiste płuca każdej parafii. Przestrzeń, w której wpada świeże powietrze, którym oddychamy Panem Bogiem i Jego wolą. Zapraszamy Go do wszystkiego, co przeżywamy. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam wszystkich członków Róż Różańcowych, wszystkich, którym zależy troska o przemianę parafii, o przemianę samych siebie, żebyśmy spotkali się na modlitwie w Podegrodziu 18 lipca u ojca Stanisława Papczyńskiego, wielkiego czciciela Maryi, tego, który wszystko zawierzył niepokalanej, tego, który utworzył pierwszy zakon męski na ziemiach polskich, właśnie ku czci Maryi. Bardzo serdecznie wszystkich członków Róż Różańcowych zapraszam na to wydarzenie. Do zobaczenia. Szczęść Boże.
1: Za uwagę dziękuję ksiądz prałat Józef Bałaszek, ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii Podegrodzie i Alicja Grzesik.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid, kobiety polecają.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

za to, że dałeś mi wiarę. Dzięki niej mogę odczuwać Twoją obecność. Teraz nie jestem sam.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Maciej, zapraszam. Przychodzą tu z prośbą o nawrócenie. W kościółku na Burku rozpoczął się odpust ku czci Matki Bożej Szkapleżnej. Przybywający tu pielgrzymi często przynoszą swoje prośby, podziękowania, trudy i cierpienie, prosząc o pomoc i siłę. Proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie, ksiądz Piotr Mamak, zauważa, że ci, którzy prawdziwie zawierzają się Matce Bożej, czują jej wstawiennictwo i pomoc.
3: Miłego, czułego i zarazem radosnego spojrzenia Matki Bożej, ten czuły uśmiech, który niewątpliwie obdarza też takim wewnętrznym pokojem, wpatrując się w jej oblicze, przyczynia się do tego, że od mamy zawsze wraca się lepszym. I nawet kiedy człowiek wchodzi do świątyni przygnębiony różnego rodzaju problemami i doświadczeniami, to w momencie, kiedy się spojrzy na oblicze Matki Bożej, kiedy adoruje się również jej Syna w Najświętszym Sakramencie, to nagle te takie wewnętrzne burze, one jakoś tak się wyciszają i człowiek już po modlitwie wychodząc ze świątyni wychodzi całkowicie innym.
2: Poniedziałek 13 lipca jest dniem modlitw za misję. Mszę święte o 6, 7.30, 9.15, 30 i 18. Uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel przypada w czwartek 16 lipca. Z kolei suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza będzie w sobotę 18 lipca o godzinie 18. Na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę święte w niedzielę o 11. Pozostałe dni o godzinie 18. Pielgrzymi przybywają także do Lipnicy Murowanej. Rozpoczął się tu odpust ku czci świętego Szymona. Święty spod bocheńskiej miejscowości zmarł, ratując innych w czasie zarazy. Dlatego wiele osób przybywa do Lipnicy, by prosić go o łaski i dziękować za wstawiennictwo. Centralna uroczystość odpustowa będzie w niedzielę, 19 lipca o godzinie 10.45. Rozpocznie się procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego nabożeństwa będzie na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Konferencje, wspólne modlitwy, uwielbieniowe i msze święte, ale także warsztaty i koncerty. W Starym Sączu znów jest strefa chwały. Wydarzenie tradycyjnie odbywa się przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania imienia Jana Pawła II. Wśród uczestników znaczną część stanowią rodziny z dziećmi.
4: Szukam takiego wzmocnienia duchowego. Po prostu po jakimś takim okresie, powiedzmy, zapracowania potrzebuje się trochę odkuć duchowa.
5: Przyjechaliśmy z taką nadzieją na znalezienie czegoś dla ducha też, nie tylko dla ciała. Spędzić całą rodzinę. Jest nas piątka.
6: No przede wszystkim w tym takim świecie, gdzie ciągle gonimy, fajnie byłoby właśnie troszeczkę zastopować, umocnić troszeczkę więzi rodzinne. No i przede wszystkim dać świadectwo swoim dzieciom.
2: Uczestnicy strefy mogą codziennie brać udział w Eucharystii, spowiedzi świętej i w konferencjach. Pomyślano też o najmłodszych, którzy spędzają czas z animatorami w specjalnie przygotowanych strefach zabaw. W tym roku rekolekcjonistą jest Paulin, ojciec Michał Legan, który wygłasza codziennie przedpołudniowe konferencje. Strefa chwały w Starym Sączu potrwa do wtorku 14 lipca. A jeszcze do końca lipca na pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę można zapisać się w parafiach. Od sierpnia będzie to możliwe tylko w miejscu organizacji poszczególnych grup. Jak podkreśla ksiądz Paweł Broński, dyrektor pieszej pielgrzymki tarnowskiej, PPT to nie tylko wyrzeczenie, ale też rekolekcje w drodze z konkretnym przesłaniem duchowym.
7: Hasło tegorocznej pielgrzymki Posłani uświadamia, że od momentu chrztu świętego wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami, którzy mają zadanie nieść Chrystusa dalej, innym ludziom, do swojego środowiska, do może nie na inny kontynent, ale do swojej szkoły, do swojej rodziny, do swojego miejsca pracy.
2: W tym roku pielgrzymka ponownie ruszy spod tarnowskiej katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni pielgrzymi wyruszyli z kościoła pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Droga na Jasną Górę rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa przez 9 dni. W tym czasie uczestnicy pielgrzymki pokonają ponad 200 kilometrów. Rekolekcjonistą będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
1: To były informacje z życia Kościoła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. Przypominam, telefon do naszego studia to 14 6 200 500. Dziś w naszym studiu modlitwę różańcową poprowadzą siostry Józefitki z Tarnowa.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Prośmy o głęboką wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego, sercu Maryi zawierzamy Ojca Świętego Leona XIV, prosząc o zdrowie i potrzebne łaski w kierowaniu Kościołem. Opiece Maryi powierzamy biskupów, naszego biskupa ordynariusza, kapłanów, osoby konsekrowane i alumnów, szczególnie naszego tarnowskiego seminarium, wypraszając im łaskę wierności, światło Ducha Świętego w wypełnianiu powołania. Prosimy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, abyśmy żyli jak dzieci Boże. Prosimy o dar męstwa dla wszystkich prześladowanych za wiarę, o jedność chrześcijan. Módlmy się o pokój w krajach, gdzie toczą się wojny. Zawierzamy Ci, Maryjo, także naszą ojczyznę, wszystkich nią rządzących. Prosimy o poszanowanie i ochronę życia na wszystkich jego etapach, abyśmy uznawali w nim dar od Boga. Módlmy się za ludzi chorych, samotnych, cierpiących, przebywających w szpitalach oraz za wszystkich powierzających się dzisiejszej naszej modlitwie różańcowych we wszystkich intencjach, które kryją nasze serca, o potrzebne łaski dla naszych rodzin, a dla zmarłych prośmy o dar przebywania ze świętymi w Królestwie Niebieskim. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Po ciemnościach Golgoty, śmierci i trzech dniach ciszy światło zmartwychwstania rozjaśniało wszechświat. Jezus pokonuje śmierć, przełamuje jej ostateczność. Ten moment daje ludzkości nadzieję na wieczne życie i pokazuje, że miłość Boga jest silniejsza niż śmierć.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Prosi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
0: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę w takiej pięknej współpracy. Wielkie Bóg zapłać.
2: Tajemnica druga. Niebowstąpienie Pana Jezusa. Po 40 dniach spędzonych z uczniami, ucząc i umacniając ich w wierze, Jezus wstępuje do nieba. Jego ciało i dusza łączą się z Ojcem w wiecznej chwale. Obiecuje jednak, że nie zostawi nas sierotami i że będzie z nami aż do końca świata. Jego wniebowstąpienie jest zapowiedzią naszego własnego zjednoczenia z Bogiem w niebie.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5: Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże! Zapraszamy!
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać, szczęść Boże.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
7: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. 50 dni po zmartwychwstaniu, podczas święta Pięćdziesiątnicy, Duch Święty zostaje zesłany na apostołów w postaci języków ognia. Te języki ognia symbolizują moc Ducha, który przemienia życie uczniów i daje im odwagę głosić dobrą nowinę. Duch Święty jest naszym pocieszycielem i przewodnikiem, który prowadzi nas przez trudności życia i umacnia w wierze.
6: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
8: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
6: Bóg zapłać, szczęść Boże.
7: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Po ziemskim życiu pełnym posłuszeństwa, cierpienia i miłości, Maryja jest wzięta do nieba w ciele i duchu. Jej wniebowzięcie jest triumfem nad grzechem i śmiercią oraz zapowiedzią tego, co czeka każdego wierzącego. Maryja jako nasza Matka przewodzi nam w niebie, oręduje za nami, wspiera nas, gdy ją o to prosimy.
6: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
10: Szczęść Boże!
6: Szczęść Boże!
10: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
9: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
10: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
10: Bóg zapłać.
11: Bóg zapłać.
10: Z Panem Bogiem.
11: Z Panem Bogiem.
7: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. W akcie ostatecznego triumfu Maryja jest koronowana jako Królowa Nieba i Ziemi. Jej ukoronowanie to potwierdzenie jej unikalnej roli w historii zbawienia. Jako Królowa i Matka Maryja troszczy się o nas i prowadzi nas do Jezusa, pomagając nam w naszej drodze do nieba.
11: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
12: Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże.
12: Chciałbym ofiarować 10 rocznicę ewidencji o powrót do zdrowia mojego kolegi Zaliczowa Józefa, który jest po ciężkiej operacji dzisiaj. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
12: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
12: W intencji Ojca Świętego i powrót do zdrowia Józefa, pod Twoją obronę
6: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj,
7: Synowi swojemu nas polecaj,
6: swojemu Synowi nas oddawaj.
12: Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże, Bóg zapłać Panu i szczególnie zabieram też w modlitwie Pana kolegę Józefa, prawda?
12: Bardzo proszę, siostry, tak. Kochane, proszę Was
11: o modlitwę. Zapewniam o modlitwie i Bóg zapłać Panu i wszystkim, którzy się dołączyli do naszej modlitwy. Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
7: Amen. Amen.
13: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów –

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja radia i z Białegostoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.

Żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 2, werset 20. Teraz zaś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę doczesne życie, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Wakacyjna wolność sprawia czasem, że mamy wrażenie, że żyjemy w pełni, bez szefa nad głową, bez ciśnienia codziennych zadań, ale święty Paweł prowokuje nas do pytania o to, kto tak naprawdę żyje we mnie, kto kieruje moimi wyborami, kto siedzi za sterami mojego życia. To jedno z najgłębszych wyznań Pawła. Nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Nie oznacza to, że Paweł zniknął. Przeciwnie, on dopiero teraz jest sobą w pełni, bo dopiero w Chrystusie odkrywa, kim naprawdę jest. Bez masek, bez gier, bez udawania, z całą historią, ranami, talentami i upadkami, ale oddane temu, który go ukochał. To bardzo osobiste zdanie. Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie za ludzkość w ogóle, za mnie, za ciebie. Czy w to wierzysz? Nie intelektem, sercem. Czy jesteś w stanie powiedzieć: Jezus mnie kocha, zna mnie lepiej niż ja sam siebie i oddał za mnie życie, choć wiedział wszystko? Wakacje mogą stać się czasem, w którym uczymy się żyć z tą prawdą, oddychać nią, decydować o niej. Wtedy to nie tylko twój plan dnia, twój sukces czy twoje porażki będą cię definiowały, ale Chrystus żyjący w tobie. Zadaj sobie dziś pytanie: gdzie jeszcze żyję po swojemu? Gdzie bronię się przed obecnością Jezusa? Może w sferze relacji, w ucieczce od modlitwy, w nieprzebaczeniu? Może tam, gdzie nie potrafię siebie przyjąć do końca. A potem zaproś Chrystusa, by był obecny w tych wszystkich miejscach, gdzie wskazałeś, że go brakuje. Nie z lęku, nie z przymusu, ale z miłości, z wyboru. Bo życie z Jezusem to nie utrata wolności, to wolność pełna pokoju. Zadanie na dziś. Usiądź w ciszy. Może w parku, na dworze, na balkonie lub gdziekolwiek indziej. Zamknij na chwilę oczy i weź kilka spokojnych oddechów. A potem powiedz na głos, bardzo osobiście: Panie Jezu, chcę, żebyś żył we mnie. Oddaję Ci moje dzisiaj, moje lęki, moje wybory. Kochaj przeze mnie, przebaczaj przeze mnie, żyj we mnie. Potem otwórz oczy i zacznij dziękować za to, co już otrzymałeś w życiu. Za swoje życie, za Twoich bliskich, za ludzi wokół Ciebie, za talenty, za to, do czego w życiu doszedłeś. To wszystko ma potwierdzać, że Jezus żyje w Tobie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś po raz pierwszy w tym roku papież odmówił Anioł Pański w Castel Gandolfo. Przypomniał, że Bóg nigdy nie przestanie zasiewać w nas swego słowa. Odnosząc się do nowej eskalacji działań wojennych, Leon XIV po raz kolejny zaapelował o pokój. Papież pozdrowił też Polaków, w szczególności pielgrzymkę Radia Maryja. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bóg nigdy nie przestaje w nas wierzyć, nieustannie zasiewa w nas swoje słowo, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Leon XIV odmówił ją w Castel Gandolfo, gdzie od ubiegłej niedzieli przebywa na letnim urlopie. Nawiązując do przypowieści o siewcy z dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty przypomniał, że słowem, które zasiewa Bóg, jest przede wszystkim sam Jezus.
2: Jezus stesso.
3: Sam Jezus, Słowo, które stało się człowiekiem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie. To prawda, czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą. Są jednak chwile, gdy znajduje ziemię przyjmującą i żyzną. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości.
1: Cytując świętego Jana Chryzostoma, papież przyznał, że rzucanie ziarna na drogę czy między ciernie mogłoby się wydawać czymś nierozsądnym. W przypadku zasiewu Słowa Bożego jest wyrazem wiary Boga w to, kim możemy się stać, jeśli Mu zaufamy.
3: Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my sami nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. Postarajmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując także ważne chwile ciszy i modlitwy.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież odniósł się do nowej eskalacji działań wojennych.
3: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
1: Do Castel Gandolfo przybyło dziś wielu Polaków.
4: Jesteśmy tutaj razem z grupą ministrantów z Kościerzyny, z diecezji pelplińskiej. Emocje przeogromne, ale jesteśmy tutaj, by podziękować Panu Bogu za wszystko to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu jako dobro.
5: Przyjechaliśmy tutaj z różnymi intencjami. Ja akurat miałam zaręczyny tutaj na naszym wyjeździe do Rzymu, dlatego to pewnie o taką przyszłość i dobrą rodzinę, zdrowe dzieci i wspaniałe małżeństwo, taka intencja.
1: Do Polaków papież skierował dziś osobne słowo. W sposób szczególny pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę.
2: Mi unisco nella preghiera i numerosi fedeli polacchi.
3: Łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną z Jasnej Góry, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, Maryjo, nasza Matko, słowa utworu wykonanego przez Wojciecha Młynarskiego oddają i tego ducha, który kryje się w tym sanktuarium, w tych murach, w których czujemy się jak u mamy wszystkich Polaków. Stajemy pod Twoim obliczem w ten wieczór, kiedy w murach Twojego sanktuarium po jakże intensywnym dzisiejszym dniu cichną kroki tak wielu pątników, a w naszych sercach wciąż żywo bije rytm zakończonej 43. pierwszej pielgrzymki organizowanej przez Duszpasterstwo Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Przynosimy Ci dzisiaj, Matko, zapach polskiej ziemi, pot z czoła pątnika, który 11 dni wędrował do Twego sanktuarium. Spoglądając Twoje oczy, pragniemy zawierzyć i trud rolnika, i naszej pierwszej pielgrzymki, tak wielu, które dzisiaj przybyły do tego sanktuarium. Praca rolnika uczy pokory wobec sił natury i zaufania Bożej opatrzności. Rolnik sieje z nadzieją, a zbiera z wdzięcznością. Przynosimy Ci, Maryjo, nadzieję i niepokoje oplony rolników, tych zarówno, którzy będą świętować obfitość, ale i tych, którzy zmagają się z nawałnicami. Przynosimy Ci płacz rolników z okolic Wschowy, Przyczyny, którzy ucierpieli kilka tygodni temu w wyniku silnej nawałnicy, i tych wszystkich, którzy ucierpieli w Polsce w wyniku wielkich nawałnic. Rolnik wie, że bez Bożego błogosławieństwa nawet najcięższa praca rąk nie wyda owocu. W tym roku, dziękując za 43 lata wspólnego wędrowania, wracamy myślą o pierwszych pielgrzymkach, które gromadziły tych, którzy odważyli się przejść ten szlak i sprzeciwić się władzom, które zakazały pieszych pielgrzymek. Matko, tegoroczne hasło Pielgrzymi Misjonarze wzywa nas, myśmy w tej codzienności starali się być misjonarzami. Pielgrzymka dzisiaj się w jakiś sposób zakończyła, ale tak naprawdę ona się na nowo zaczyna. Bo schodząc z jasnej góry zwycięstwa, stajemy się Twoimi apostołami w rodzinach, pracy, parafiach, miejscach, gdzie przebywamy. Dziś to nie było planowane w tym słowie. Dziękujemy i za dar życia nieszczęśliwie potrąconej naszej siostry Sylwii, która po badaniach i wypisie z szpitala przyszła tutaj o 16, by podziękować Tobie za wrócone życie. Maryjo, wyproś nam u swego Syna, by ziarno Słowa Bożego, które zostało zasiane w naszych sercach, wydało, jak w dzisiejszej Ewangelii, stokrotny plon. Pobłogosław pątnikom polskiej wsi, daj siłę rolnikom, rodzicom i spraw, byśmy wracając do domów potrafili zanieść Chrystusa wszędzie tam, gdzie On postawi nas w codzienności.
1: Bóg zapłać księdzu Pawłowi Mydłowskiemu, kierownikowi pielgrzymki rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych na apelu jasnogórskim pragniemy zauważyć grupę franciszkanów, którzy z Krakowa przybyli dzisiaj na pieszo na Jasną Górę. Polecamy pielgrzymów z parafii świętego Wojciecha z miejscowości Lidzbark z diecezji toruńskiej, a także uczestników pielgrzymki rowerowej ze Szczecina. Polecamy ruch dzieci Maryi archidiecezji katowickiej, a także pielgrzymów z diecezji sandomierskiej, z dekanatu Prysznica, którzy podejmą dzisiaj trud nocnego czuwania. Polecamy uczestników 35. pielgrzymki rodziny Radia Maryja, pielgrzymkę środowisk ludowych w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, a także parafię świętej Jadwigi z Wilmington z USA wraz z księdzem proboszczem Januszem Bremborem. Polecamy wszystkich pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Modlimy się za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkich pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W sposób szczególny pragniemy modlić się za pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej i poznańskiej, którzy w tym tygodniu przybędą na Jasną Górę, na święto Matki Bożej Szkaplerznej. Prosimy, Maryjo, dla wszystkich o bezpieczne pielgrzymowanie, o błogosławione owoce rekolekcji w drodze. Polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry Ojca Grzegorza Prusa prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
2: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych liści.

wzrost drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca.